0: SK2. SK2. Toruń.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy płaci alimenty? Kupuje im prezenty? Nie wydaje mi się.
2: Post.
1: Czy dalej dużo ćpa? Jakie tatuaże ma? Co za człowieka wrak?
2: Post.

0: 2.
1: Siedzę w wannie, suszę włosy, może wpadnie. Podchodzę emocjonalnie zbyt. Całą Anglię zakrywają parasole, choć nie wiedzą, że to nasze łzy. Trochę hustler, schowałem klamkę w Wersalce. Do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat.

0: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
1: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
2: Jaka publika przyszła na wasz berliński koncert? Przede wszystkim Polacy, bo śpiewałem po polsku. Koncert jak koncert, ale miało miejsce kilka ciekawych, a chwilami także wesołych sytuacji. Był z nami gość od sprzętu, Wojciech Olejnik. Jego rodzina mieszkała we Wrocławiu, w związku z czym po całych Niemczech miał rozsianych jakichś znajomych, najczęściej dzieci sąsiadów. Akurat w Berlinie jednak przyszedł do nas jakiś jego kumpel, który zajmował się głównie handlem płytami i powiedział, że dobrze byłoby przerzucić trochę towaru do Berlina Wschodniego. Pomyśleliśmy, że niby czemu nie? Po czym odkręciliśmy tył jednej z kolumn Marszala i wsadziliśmy do niej płyty. A Wojtek zapowiedział, te z płytami to ja wrzucę na sam wierzch. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, gdy tylko stanęliśmy na przejściu granicznym, celnicy natychmiast zwrócili uwagę na tę właśnie kolumnę, po czym kazali ją rozkręcić i, rzecz jasna, znaleźli płyty, które natychmiast zabrali. Sytuacja nie była groźna, bo według przepisów i dokumentacji przekraczaliśmy granicę tranzytem, a więc nic nam nie mogli zrobić, ale płyty jednak skonfiskowali. Potem, gdy zacząłem się bardziej zastanawiać nad różnymi sytuacjami podczas wyjazdów zagranicznych, doszedłem do wniosku, że wiele spraw było co najmniej dziwnych. Ktoś kablował? Wiele lat później, gdy już miałem zostać senatorem, musiałem przejść weryfikację systemową. Złożyłem wniosek w Instytucie Pamięci Narodowej i otrzymałem dokument potwierdzający status pokrzywdzonego przez ustrój. Mogłem w związku z tym mieć wgląd do całej dokumentacji, która mnie dotyczyła, ale nie wybrałem się do archiwum, bo wciąż chodziły mi po głowie następujące myśli. I tak już nie mam za dużo kolegów czy znajomych. A jeśli zobaczę, że ktoś na mnie donosił, po co mi to? Na szczęście okazało się jednak, że niczego takiego tam nie ma, bo jak mi tłumaczyła pewna miła pani z IPN-u, wie pan, są fiszki, czyli jakieś materiały były, ale już ich nie ma. A to, co pozostało, jest raczej mało interesujące i w ogóle nie warto się tym zajmować. Ale nieważne, bo chodzi o coś innego. Mam takiego znajomego, który był kiedyś bardzo wysoko w służbach bezpieczeństwa. Któregoś razu rozmawialiśmy i w pewnym momencie mówię do niego. Słuchaj, jak to właściwie jest? Bo zastanawiam się nad tym od jakiegoś czasu. Dlaczego nigdy nie próbowano mnie zwerbować? Oczywiście nie żałuję, ale jak to możliwe, że nie było żadnej, najmniejszej choćby próby? A on się uśmiechnął ironicznie i powiedział, najwyraźniej mieli wystarczająco dużo informatorów wokół ciebie, więc nie byłeś im potrzebny. Czyli ktoś doniósł, że w kolumnie są ukryte płyty? Najprawdopodobniej. Ten znajomy po służbach powiedział jeszcze coś takiego. Nie byłeś im potrzebny osobiście, bo mieli w twoim kręgu swojego człowieka, a być może nawet ludzi. To całkowicie wystarczyło. Po co werbować wszystkich z grona 6 czy 8 osób? To nie ma żadnego sensu. Wtedy mi się to złożyło w jakąś całość. Przecież to praktycznie niemożliwe, żeby celnicy otworzyli drzwi busa zawalonego po sam dach wszelkim sprzętem i natychmiast wskazali dokładnie ten element gratów, który jest trefny. Coś takiego nie ma prawa się wydarzyć, chyba że dostało się cynk. A w tym przypadku być może dokładną informację. Swoją drogą, przejścia między wschodem a zachodem w tamtych czasach są naprawdę warte opisywania. Innym razem podjeżdżamy moim autem na granicę, a tam już oczywiście stoi sznur samochodów. Nie mieliśmy przy sobie nic podejrzanego, a tym bardziej zakazanego, tylko trochę pieniędzy i jakieś torby, bo większość rzeczy pojechała busem ze sprzętem. Stoimy godzinę, dwie, trzy. Przychodzi w końcu jakiś szkop, a ja, choć mi mówiono 1000 razy, że niemieccy celnicy na przejściach znają dobrze polski, nie wytrzymałem i powiedziałem głośno do chłopaków. Wybudowaliby sobie, kurwa, tunel pod tym ich krajem, bo stoimy tutaj jak te... Za moment myk kazali nam zjechać na bok i postaliśmy sobie 6 godzin. Nikt się nami nie interesował. Za ten tunel dostałem 6 godzin stania. NRD to była spora ciekawostka. Budka suflera była tam bardzo popularna. W NRD wyszła jakaś wasza płyta? Były przymiarki do wydania. Niestety, a może stety, system się rozsypał i szlak trafił naszą NRD-owską karierę. Wytwórnia Amiga zajmowała się wami? Amiga wydała na jakiejś składance memu miastu na dowidzenia, ale mamy sporo nagrań z tamtego okresu i nawet nieźle to brzmi po niemiecku, muszę przyznać. Moim zdaniem świetnie. Przyznaję, nieźle. To radio, w którym nagrywaliśmy, Berliner Rundfunk, mieściło się na Nalepasztrasse. Zawsze sobie mówiliśmy, jadąc tam, o, u Tadzia będziemy nagrywać. Jeździł wtedy z nami również Marek Stefankiewicz, który jest przecież wybitnym pianistą. Pan profesor. Tak, on w wolnych chwilach grywał różne rzeczy. Miał na przykład taką wiązankę, w którą był wkomponowany niemiecki hymn, a łączył się z Le Champs-Élysées Joego Dassena. Jak oni się cieszyli! Zresztą byliśmy dość zaskoczeni, gdy nasz znajomy mieszkający na stałe w Niemczech mówił: wy sobie nie zdajecie sprawy, jak wielki sentyment do III Rzeszy jest po wschodniej stronie. W co drugim domu mają portret w szafie. Ten problem jest również obecnie we wschodnich landach. Ale my powoli zbliżamy się do czasu twojego powrotu do budki suflera. To było spore zaskoczenie. Budka z Romkiem Czystawem radziła sobie całkiem nieźle. Dobry okres dla zespołu. Iza Trojanowska, Urszula, no i jeszcze przebój Jolka, Jolka, pamiętasz? Moim zdaniem w charyzmę zespołu rockowego Iza i Urszula wpisywały się raczej średnio, ale jak najbardziej spełniały swoją rolę i uważam, że ich przyjęcie było naprawdę dobrym pomysłem. Pierwsza płyta Trojanowskiej to jeden z najlepszych popowo-rockowych albumów kobiecych w Polsce według mnie. Możesz mieć rację. Pamiętam jednak, że Jurek Janiszewski puszczał mi jej pierwsze nagrania, bo zrobiła wtedy jakieś dwa utwory, bodajże Ryszarda Poznakowskiego, i powiedział: to jest średnie, ale mamy zamówienie i nagramy z nią płytę. To był ogromny sukces. Niewątpliwie tak, ale ja byłem już wtedy w zupełnie innych rejonach muzycznych. Naprawdę nie wiedziałem, co to takiego jest. Skąd wyszła propozycja powrotu do budki suflera? Od ciebie czy od zespołu? Wszystko to było zasługą Jurka Janiszewskiego, jak zwykle zresztą. Jurek był dla mnie guru i nauczycielem, profesorem, którego słuchałem. Tu w Lublinie miał najwięcej audycji, ale w radiu ogólnopolskim też. Przede wszystkim miał rotacyjnie taki nocny program z Lublina. Nazywał się Muzyka Nocą. Od północy do czwartej rano nie spałem, tylko słuchałem. Nie tylko ty, pół Polski tego słuchało, bo Jurek był chodzącą encyklopedią rock'n'rolla. Magnetofon kasetowy był przygotowany i czekałem, żeby nagrywać piosenki. Jego opowieści o Electric Light Orchestra, Beatlesach. Gdy zaczynałem słuchać muzyki, Beatlesi już nie istnieli. To on mnie nauczył wszystkiego o czwórce z Liverpoolu. No i zawsze puszczał nową piosenkę Budki Suflera. To był taki rytuał. Myślę, że dziś ludzie nie zdają sobie sprawy, ale wy, muzycy zespołu, wiecie, jak wielki wpływ na waszą karierę miał Jurek. Bezwzględnie. Mało tego, gdyby nie Jurek, to by się to w ogóle nie zaczęło, ponieważ to on był pomysłodawcą przerobienia Ain't No Sunshine. Stylistycznie nigdy by nam do głowy nie przyszło, żeby coś takiego nagrać. On to znalazł, on nas przekonał, to jego zasługa. Odnośnie do Billa Withersa, ja uwielbiam jego Just the Two of Us. Niewątpliwie ma kilka fajnych numerów. Lean on Me, summa summarum, to jest jego największy przebój. U nas w Polsce nawet nie zaistniał, ale w Ameryce był mega hitem. Mam taką kompilację około 10 kawałków z 3 jego płyt. Niestety, pod koniec lat 70. mocno przysiadł twórczo i już się nie pozbierał. To już nie nadaje się do słuchania. Ale 3 płyty ma naprawdę wybitne. A Jurek? Przecież on jeździł do Warszawy z każdym naszym nagraniem. Kiedy mnie już nie było w zespole, też latał tam i z powrotem. Woził również te rzeczy z udziałem Urszuli czy Izy Trojanowskiej oraz pozostałych wykonawców, próbując zainteresować nagraniami kogoś z ogólnopolskich rozgłośni. Uważam, że bez jego wkładu i zaangażowania nic by z tego nie było. Kompletnie nic. Pamiętam, jak Piotr Kaczkowski robił premiery utworów Budki Suflera. Na przykład Jolka, Jolka, pamiętasz? Zresztą ta Jolka była kompletnym zaskoczeniem. zaśpiewana przez Felicjana Andrzejczaka, którego głos znałem wcześniej tylko z piosenki Peron Wes. I raptem gitary, ballada i felek. Piotr puszczał w audycji po fragmencie Jolki i dopiero na koniec, po 3 godzinach, włączył całość. To było w sobotę. Miałem kumpla, zresztą kolegujemy się do tej pory, który pracował w Trójce i przyniósł mi ten utwór na kasecie do Hybryd, gdzie grałem dyskotekę. Puściłem tę piosenkę i okazało się, że wszyscy ludzie gdzieś to już słyszeli. Na koniec imprezy wszyscy śpiewali Jolkę, bo ją z 2 czy 3 razy puściłem w sekcji wolnych numerów. Po takim sukcesie utworu śpiewanego przez Andrzejczaka pewnym zaskoczeniem była wiadomość, że wracasz do budki. Zrobiliście wtedy płytę typu Greatest Hits, czyli album 1974-1984, zwany również helikopterem lub śmigłowcem, ze względu na układkę. Poczekaj moment. Cała zabawa zaczęła się właśnie przy nagrywaniu 1974-1984, bo to nie było typowe Greatest Hits, ponieważ utwory były nagrywane na nowo w studiu na Długiej, w Warszawie. Przy okazji sesji jakoś tak wyszło, że zaczęliśmy rozmawiać o odnowieniu współpracy w większym wymiarze. Jurek Janiszewski też był tam wtedy z nami i nie ukrywam, że miał wielki wpływ na dalszy rozwój wypadków. Wręcz ogromny. Powiedział mi, że on sobie tego nie wyobraża inaczej, a wszystko to, co działo się przez ostatnie lata, było jedynie zawracaniem głowy. Krótko mówiąc, dogadaliśmy się i wróciłem. Ponieważ do końca 1983 roku były jeszcze jakieś ustalone wcześniej zobowiązania koncertowe, brałem w nich udział. Wtedy śpiewaliśmy wszyscy: Felicjan, Romuald, Urszula, Iza i ja. Wypełniliśmy te wspomniane zobowiązania i wtedy pojawiło się przed nami poważne wyzwanie pod tytułem Kolejna płyta. Przesłuchaliśmy materiał, który nagrał Felek. Co ciekawe, mieliśmy z Andrzejczakiem gotową płytę, ale ostatecznie nigdy nie wyszła. Naprawdę była skończona i nosiła tytuł Plastikowe serce. Wspólnie doszliśmy jednak do wniosku, że jej wydawanie nie ma sensu. Pierwszy pomysł był taki, żebym zaśpiewał wszystko jeszcze raz sam, ale ponieważ płyta nie była najlepsza, nikt się przy sprawie nie upierał. Co więcej, część numerów z nieco zmienionymi tekstami weszła na następny album, bo ostatecznie postanowiliśmy, że zrobimy coś od nowa. Na przełomie 1983 i 1984 roku nagraliśmy Czas czekania, Czas olśnienia. Ale już w trakcie pracy nad płytą zdaliśmy sobie sprawę, że mamy poważny problem, a mianowicie związany z realizacją. I tutaj wkracza na scenę Jakub Nowakowski. Bardzo oryginalny gość, obdarzony, trzeba przyznać, ogromną charyzmą. Krasomówca. Potrafił tak oczarować tym, co mówił, że po chwili wierzyło się w każde jego słowo. Tak się składa, że doskonale znam ten album i osobiście uważam, że realizacyjnie był to krok w tył, nawet w porównaniu z płytą Za ostatni grosz. Ja powiem tak. Czas czekania, Czas olśnienia to jedyny utwór na całej płycie, który został zrealizowany bez zarzutu. Naprawdę świetnie. Ale tak generalnie płyta nie brzmiała dobrze. No nie brzmiała, bo niestety tak właśnie Kuba nagrywał. A mimo to nagraliśmy wspólnie kolejny album, Giganci tańczą, w 1986 roku. To dopiero był syf, jak się patrzy. To jest niewyobrażalne, ile trzeba było się przy tym narobić, a bardzo nie chcieliśmy nagrywać wszystkiego od początku. Kuba kosztował nas parę lat. Potrafił oczarować, wręcz uwieść audytorium. Dosłownie. Chłopcy ulegli jego urokowi wcześniej, bo przecież kilka lat już z nim pracowali, ale ja też dałem się zwieść i naprawdę wierzyłem we wszystko, co mówił, gdy uskuteczniał te swoje kwieciste popisy oratorskie. Nagraliśmy z nim jeszcze podwójną płytę, czyli łącznie 3 albumy. 3 niedobre albumy, dodam. Przypomnę ci, jak opowiadałeś o 2 pierwszych płytach Budki Suflera, narzekałeś, że pan profesor Urbański nie rozumiał waszej muzyki, ale zasady nagrywania jednak znał. Był fachowcem, to bez 2 zdań. Już któryś raz powtarzamy, że te pierwsze 2 płyty są jak wzorzec metra z Sèvres, jeżeli chodzi o nagrywanie takiej muzyki. Szczególnie, gdy się posłucha albumów Czas czekania, Czas olśnienia oraz Giganci tańczą, ale już nie chcę się wyzłośliwiać. Gdy wróciłeś do zespołu, miałem taką refleksję. To dobrze, że Krzysiek znowu jest w budce, Ale coś jest nie tak, bo zespół nie brzmi najlepiej. A dodam, że miałem już wtedy dobry gramofon i całkiem niezły wzmacniacz. Trzeba było przyjść na koncert, a nie słuchać w domu. Rok 1985. Wszechpolski Festiwal Młodzieży i Studentów. Moskwa. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na tym festiwalu byłem razem ze świętej pamięci Adamem Halberem, który mnie zgarnął z hybryd, abym pojechał i grał dyskoteki. Towariści DJ-e byliśmy. Był też wtedy wasz koncert. Był koncert Marka Bilińskiego, Kamandy Janka Borysewicza, bo nie można było użyć nazwy Lady Punk. Została wydana przez Tone Press taka czwórka z waszym nagraniem, ale już nie pamiętam którym, i z ucieczką z tropiku Marka Bilińskiego. Ależ Ruscy byli zachwyceni, że Jean-Michel Jarre dla nich gra. Było też coś Czesława Niemena i Maryli Rodowicz, ale jej koncertu nie pamiętam. Mieliśmy wejściówki na wasze koncerty. Przekupiliśmy z Halberem towariści oficjantów, czyli kelnerów w hotelu, dając im wejściówki. Chcieli iść na Bilińskiego i właśnie na wasz koncert. Też poszedłem, zastanawiając się, ciekawe, jak oni brzmią przed obcą publicznością. Muszę przyznać, że bardzo miło to wspominam. Pamiętam, że z autokaru wysiadał Tomasz Zeliszewski, wasz bębniarz, trzymając talerze perkusyjne. Musiałem mu drzwi przytrzymać, bo się nie mieścił z tym całym towarem. Przygotowując się do naszej rozmowy, wspominałem ten koncert. Wiesz, co mi się podobało? Ci Ruscy tak niesamowicie pragnęli wtedy tej muzyki. Żelazna kurtyna nie przepuszczała niczego. Ci ludzie nigdzie nie mogli jeździć. A wy dla nich, i to na dodatek w Moskwie, zagraliście naprawdę fantastyczny koncert. Bisy, świetne reakcje publiczności, coś niebywałego. Możliwe, ale to przecież było tyle lat temu, prawie 40. Myślisz, że ja to pamiętam? Zagrałem tych koncertów łącznie kilka tysięcy. Ja byłem na waszych 100 koncertach, ale część z nich zapadła mi w pamięć. Muszę uczciwie przyznać, że też pamiętam niektóre występy w Związku Radzieckim. To był nasz drugi pobyt u wielkiego brata. Rok wcześniej mieliśmy u nich taką dwumiesięczną trasę i naoglądałem się tego sowieckiego dobrobytu. Widzieliśmy tam rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Pamiętam, że po naszym koncercie gość, który był z tamtejszej bezpieki, przylazł i pyta: a kto wam tę trasę ustalił? No, wy przecież. A nie można było jechać gdzie indziej? To były rejony bardzo uprzemysłowione. Wszędzie tylko fabryki i dym. Jechaliśmy bez przerwy na wschód, bo ostatni koncert mieliśmy w Swierdłowsku, czyli już na Uralu. Cały Swierdłowsk to jedna wielka fabryka z kolorowymi dymami z kominów. Po wyjściu z hotelu wchodziło się w jakieś wyziewy, po prostu w gęsty smog. Kominy były dosłownie wszędzie i z każdego walił dym innego koloru. Mówiono nam, że średnia wieku życia facetów w tamtej okolicy to 45 lat. Wyciągali z ziemi wszystko, co tylko się dało, i wszędzie były huty. Ołowiu, stali, aluminium. Czyli każdy tam miał w płucach całą tablicę Mendelejewa. Tak, wszystko. Ale opłacało się jeździć? Owszem. Chociaż jeżeli weźmiemy pod uwagę utratę zdrowia spowodowaną wypitym alkoholem, to per saldo nie wiem, czy się opłacało. Która wódka była wtedy preferowana? Moskowska ja? Stoliczna ja? Wszystkie. Graliśmy między innymi w filharmoniach czy operach i w barach tych świątyń kultury było do picia dosłownie wszystko. Każdy alkohol świata. Przyglądaliśmy się temu z autentycznym niedowierzaniem. W 2017 roku, czyli jeszcze przed pandemią i atakiem Rosji na Ukrainę, miałem okazję doświadczyć czegoś na kształt déjà vu z tamtego czasu, bo byłem na pewnej imprezie w Moskwie, na której występowaliśmy z pianistą Tomkiem Kałwakiem. To była jakaś uroczystość zorganizowana przez bardzo bogatego człowieka, który urodził się w Tallinie i mieszkając tam wiele lat, słuchał niemal wyłącznie polskiego radia. Tak poznał naszą muzykę. Mój występ miał być dla niego niespodzianką i trzeba przyznać, że faktycznie był zaskoczony i zadowolony. W każdym razie pobyt był ekscytujący. Mieszkaliśmy w Ritzu, w samym centrum, zaraz przy Placu Czerwonym. Ritz i Four Seasons znajdują się tam teraz obok siebie i stoją w miejscu dawnego hotelu Rossiya, w którym byłem wielokrotnie. Właśnie w Rosji mieszkaliśmy podczas wspomnianego festiwalu w 1985 roku. No to już tego nie ma. Zburzyli. W każdym razie dostaliśmy z żoną apartament w Ritzu, a honorarium za występ było rzeczywiście satysfakcjonujące. Graliśmy w miejscu, które nie jest dostępne dla wszystkich, bo uroczystość odbywała się w dzielnicy rządowej, w której mieszkają m.in. Putin i Miedwiediew. Przed knajpą stało 6 majbachów. Ten gość, który potem wypłacał mi pieniądze, wiózł nas któregoś dnia swoim majbachem i mówi tak: chciałem sobie kupić najnowszego Bentleya, ale gdybym nim jeździł, musiałbym tym skurwysynom dawać większe łapówki. A tymczasem Maybach nie robi na nich żadnego wrażenia i mam spokój. Co to za kraj? Ale tak, jest tylko w Moskwie, pamiętajmy o tym. Ten jegomość w Maybachu powiedział też coś takiego: wyjedź z Moskwy, a zobaczysz, że wszędzie indziej jest tak, jak było kiedyś. Moskwa jest jedyna w swoim rodzaju. Nawet Petersburg się nie umywa. To właśnie do Moskwy zjechali się z całego świata wszyscy najwięksi oszuści, krętacze i gangsterzy, aby robić interesy. To jest jedyne takie miasto. Tam odsetek bardzo drogich samochodów jest podobno wyższy niż w Londynie. Albo taka historia. Postanowiliśmy kiedyś z żoną pójść do jakiejś wykwintnej restauracji. Znaleźliśmy taką, która mieści się na 85 piętrze. Oni sobie po prostu taki mini Manhattan walnęli, tak troszkę na uboczu. Na 85 piętrze knajpa z niesamowitym widokiem, pełną panoramą miasta. Okna koło naszego stolika wychodziły na Kreml. Co pijemy? Asia coś wybrała, a ja miałem ochotę napić się jakiejś ruskiej wódki, więc Asia woła kelnera i pyta, jaką mają wódkę. Ten odpowiada, że jakiegoś kniazia, ale nie pamiętam jakiego. Wtrąciłem się i pytam: a jakiejś dobrej nie macie? Jaką najlepszą wódkę może pan polecić? A ten bez wahania mówi: Grey Goose. Zdziwiłem się i mówię do Asi: jeśli w Moskwie, światowej stolicy wody, w ekskluzywnej restauracji polecają francuską szarą gęś, to oznacza, że świat naprawdę się jednak kończy. Warto przy okazji dodać, że z kolei karta win była grubości książki telefonicznej, bo od czasów pierestrojki tam u nich niekulturno wódkę pić. Moskwa mi się też kojarzy z letnimi igrzyskami olimpijskimi w 1980 roku. A skoro tak, to może poruszymy wątek twoich pasji sportowych. Proszę bardzo, było ich trochę. Jaka dyscyplina cię najbardziej fascynuje? Niestety muszę przyznać, że obecnie największą moją pasją jest oglądanie sportu wyłącznie w telewizji, co jest bardzo przykre. Byłem pewny, że wymienisz żużel. Nie lubisz być na stadionie wśród kibiców? Lubię, ale ze względu na to, że zawody żużlowe są w weekendy, a ja wtedy zawsze grałem, to musisz sobie nagrywać i odtwarzać. Na przykład. Co więcej, chociaż zawsze dostawałem bilety na Grand Prix w Warszawie, teraz już nie ma tych rozgrywek, byłem tam tylko raz, bo po prostu zawsze gram i nic na to nie poradzę. Podobnie jest z ligą żużlową. W związku z tym, tak jak mówisz, nagrywam, a potem oglądam. Niemniej, po zakupie pianina od pana Szwendrowskiego od 7 roku życia jestem związany z żużlem, tylko wraz z upływem czasu na coraz to innych poziomach. Motorowi Lublin idzie aktualnie świetnie. 3 razy z rzędu zdobył mistrzostwo i wszystko wskazuje na to, że w tym roku po raz 4 obroni tytuł. Łoją chłopaki wszystkich jak chcą. Masz w swoim repertuarze piosenki sportowe, żużlową i piłkarską. Tak, żużlowa jest taką kompilacją rapu i heavy metalu. Dla jakiego klubu ją nagrałeś? Oczywiście dla Motoru Lublin. A tamta piłkarska to: Górnik Łęczna, Lubelszczyzna jest ci wdzięczna. Puszczałem to w Teleekspresie. Podobała mi się. Mocny rytm, dorzucone elementy piłkarskie, zaśpiew. A tak nawiasem mówiąc, piłkarska drużyna Motoru Lublin dostała się właśnie do Ekstraklasy. Czy planujesz nagranie dla nich jakiegoś hymnu? O, gratuluję. Czemu nie? Ale na razie nikt się do mnie w tej sprawie nie zgłosił. Może dlatego, że nie jestem wielkim kibicem piłkarskim, chociaż lokalnym patriotą już tak. A ponieważ Łęczna leży 18 km od Lublina, można powiedzieć, że to po sąsiedzku. Zresztą, jeśli mogę w czymkolwiek pomóc, to proszę bardzo. Choć podkreślam raz jeszcze, że nie jestem kibicem piłki nożnej. Jak to? Przecież byliśmy razem na meczu. No tak, bo ja nie jestem wrogiem futbolu, tylko po prostu daleko mi do takiego stuprocentowego kibica, jakim ty jesteś, bo w twoim przypadku mamy do czynienia z zawodowym kibicowaniem. U mnie tak to nie wygląda, ale też bardzo lubię, gdy nasi wygrywają, bo to jest rzecz zupełnie naturalna. Tak jest nie tylko w sporcie. Gdy nasi wygrywają, jest dobrze, a kiedy przegrywają... Na przykład, gdy Motor nie wygrywał i często ponosił porażki, na mecze żużlowe przychodziło 500 osób, ale to byli właśnie ci prawdziwi kibice. Na jakimkolwiek poziomie zespół by był, prawdziwi fani przyjdą. Zawsze, bo oni po prostu kochają brum brum brum. Natomiast resztę publiki przyciągają wyłącznie sukcesy. Tak jest we wszystkim. A odnośnie do piłki, życzę Motorowi Lublin samych sukcesów oczywiście, ale ja lubię oglądać tylko bardzo dobry futbol, a tego u nas w Polsce zwyczajnie nie ma. Choć muszę przyznać, że teraz niektórym naszym zawodnikom przynajmniej naprawdę chce się grać, bo kiedyś odnosiłem wrażenie, że wręcz przeciwnie. Miałem swojego faworyta w naszej drużynie narodowej, którego jak widziałem, to mną rzucało. Grzegorz Krychowiak. Ten Łoś będzie mi się po nocach śnił do końca życia. Wystarczyło, że widziałem go wychodzącego na boisko, a ja już dostawałem wysypki. Ciekawostką jest fakt, i nawet ostatnio o tym myślałem, że piłka nożna wciąż jest jakoś obecna w moim życiu. Występowaliśmy na przykład z zespołem mistrzów, o którym będzie później, na 60. urodzinach mamy Roberta Lewandowskiego. Bardzo przyjemna i miła impreza, zorganizowana góra dla

0: tego, że wziąłeś w nim udział. Nina Terentiew, z którą znamy się od wielu lat, odezwała się do mnie i zrobiła bardzo miłą rzecz, proponując udział w edycji programu. Przede wszystkim było mnóstwo śmiechu, bo my z Piotrem Gąsowskim ciągle byliśmy strofowani za niewybredne teksty, których tutaj jednak, przepraszam, ale nie przytoczę. Sprawą smutniejszą jednak jest znany wielu ludziom z branży fakt, co robi tak zwany show biznes z młodymi ludźmi, dodajmy coraz młodszymi. Dotyczy to nawet tych nielicznych, którym się powiodło, bo najczęściej muszą zapłacić bardzo wysoką cenę za chwilę popularności. A jeśli pomyślimy o tych wszystkich, którzy mieli ogromne ambicje i ciężko pracowali, a jednak im się nie udało? Oni nie wiedzą, że pik w górę nie trwa wiecznie, a sukces wcześniej czy później przemija. Po takim niepowodzeniu w większości stają się życiowymi rozbitkami. Na zawsze. Pożegnałem się z programem bez większego żalu, bo nie bardzo chciałem mówić ludziom, którzy robili coś nie tak, że to jest do niczego. Była taka panienka, która naprawdę nie potrafiła ani tańczyć, ani śpiewać. Nic nie umiała. Ale była promowana ze wszystkich sił i nie mogłem zrozumieć, z jakiego powodu, a przede wszystkim po co. Tak więc z programem rozstałem się bezboleśnie, ale zawsze powtarzam, że jestem wdzięczny Polsatowi i pani Terentiew. Tym bardziej, że w jednej z edycji programu wystąpił jako uczestnik mój najmłodszy syn Krzyś. Do tego wrócimy, ale jedna sprawa nie daje mi spokoju. O twoim głosie było sporo, ale nie słyszałem, aby kiedyś zadano ci to pytanie. Jaką masz skalę? Jakby to powiedzieć, no... dużą. Na pewno 3 oktawy z kawałkiem i w takich rejonach jestem w stanie spokojnie się poruszać. Jeśli chodzi o wysokość, ona trochę zależy od pogody i dyspozycji dnia, ale na pewno śpiewam bez większego trudu powyżej skali tenora. Mąż Aleksandry Kurzak, Roberto Alagna, który jest współcześnie jednym z najbardziej znanych europejskich tenorów, a przy okazji okazał się moim fanem, słysząc mnie kiedyś na próbie o godzinie 11 powiedział: chłopie, ty nie zdajesz sobie sprawy, co to jest. O 11 być w takiej dyspozycji głosowej, zrobiłbyś ogromną karierę operową. Śpiewanie mnie nie męczy. To tak najkrócej.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: W Radiu SK2 człowiek o takim głosie, gdzie śmiało mógłbym powiedzieć, że chyba wypracował go sobie pijąc mocne trunki i przegryzając je zerdzewiałymi gwoźdźmi. Nie wiem, czy się zgodzi, czy nie, ale Jaco Brango jest gościem Radia SK2, Szymon Paduszyński. Witam cię, cześć.
4: Cześć, cześć. No bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo mi się zawsze wydaje, że mój głos jest ładny. No to jest, w sensie, ja bym go zawsze chciał bardziej schrypić. I myślę, że to się bierze jeszcze, wiesz, z jakiejś miłości do Seattle i wiesz, Pearl Jamu, Nirwany.
3: Te gatunki muzyczne ukształtowały twojego ducha?
4: No tak, jestem dzieckiem lat 90., więc...
3: 90s.
4: Myślę, że tak, jak najbardziej.
3: Za dużo gitar. Taki jest tytuł twojego pierwszego debiutanckiego albumu. Naprawdę jest aż tak dużo gitar na tym krążku?
4: Nie, absolutnie nie. Uważam, że tych gitar to tam można jeszcze pakować i pakować. No, jak się spodziewasz, pewnie tytuł jest przewrotny. No i on wynika z tego, że zapadła mi bardzo głęboko w pamięć taka sytuacja, kiedy dotarła do mnie informacja, że te piosenki są fajne, że ja jestem w ogóle ciekawy i że to jest super, tylko w tym jest za dużo gitar.
3: Poznajmy w takim razie ciebie od samego początku. Jaco czy Szymon?
4: Obie opcje mnie absolutnie nie urażają, niezależnie w zasadzie od kontekstu.
3: Szymon, ty urodziłeś się
4: w Żarach, blisko Zielonej Góry.
3: Jeżeli myślisz sobie rodzinny dom, to pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy, to jest?
4: Moje osiedle, blokowisko.
3: Czyli jesteś chłopakiem z Trzepaka.
4: No dokładnie tak.
3: Mamy coś wspólnego.
4: Ja myślę, że to też jest jakiś znak lat 90. w Polsce właśnie. Te Trzepaki, te podwórka, te zjedzony z kolegami słonecznik i te kubki usypane z łupek.
3: Kojarzę. I to jak mama wołała. To
4: dokładnie.
3: Obiad!
4: No i dzwonienie domofonem po wszystkich kolegach, żeby wyciągnąć ich na podwórko.
3: Szkoła również tam, rozumiem.
4: Tak, tak, jak najbardziej.
3: A z jakiego przedmiotu byłeś takim kozakiem?
4: Wiesz co, no, byłem kozakiem z matmy i z fizyki.
3: Proszę bardzo, umysł ścisły.
4: Tak, wiesz co, no powiem ci tak, wbrew pozorom w muzyce te zależności, wiesz, między dźwiękami i akordami, to jest, sporo jest tam matematyki. I powiem ci, że wielokrotnie widziałem takie połączenie właśnie umysłu ścisłego z jakimś zainteresowaniem instrumentami przede wszystkim. No u mnie to w jakiś taki naturalny sposób szło jedno z drugim, w sensie instrumenty, muzyka i matematyka z fizyki.

0: fizyką. Natomiast bardzo nie lubiłem tych przedmiotów takich właśnie humanistycznych, jak to nazwałeś, język polski i historia. Jakoś po prostu mnie wtedy nudziły. Ale myślę, że to jest kwestia tego, że może ja po prostu wtedy nie byłem na to gotowy, a teraz mi się one podobają i są tam zawarte myśli i bardzo mnie to kręci.
1: Dobra, a nauczyciel, którego nie zapomnisz nigdy z czasów szkolnych?
0: Powiem ci szczerze, że miałem dosyć duże szczęście do fantastycznych postaci, takich od rozwoju muzycznego, czyli z Domu Kultury i ze Szkoły Muzycznej.
1: W Radiu SK2 Jacob Rango, który tutaj przyszedł ze swoją pierwszą debiutacką płytą, która nazywa się Za Dużo Gitar. Co najbardziej inspirowało cię przy tworzeniu tego materiału?
2: Samo życie. To, że te piosenki uzbierały się w album, to była taka naturalna konsekwencja. Na tej płycie jest zawarte tak naprawdę lata mojej pracy nad muzyką, nad komponowaniem, nad pisaniem tekstów. No jest to zamknięcie, myślę, poważnego etapu.
1: Długo siedziałeś nad tą płytą? Były momenty zwątpienia, czy może miałeś flow od samego początku do końca?
2: No właśnie, wiesz co, wydaje mi się, że w tej branży twórczej najtrudniejsze jest to, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przewidzieć i się zmusić do nich. Przerabiałem, pisząc tę płytę, takie momenty, w których w magiczny sposób nagle, wiesz, pisałem całą zwrotkę w 2 minuty, a są takie piosenki, do których tekst pisałem miesiąc na przykład, bo wiesz, bo bardzo chciałem, żeby ta myśl była zwarta i żeby każde słowo miało odpowiednią wartość w takim sensie warsztatowym. Tak, to była masa pracy i wiesz, no to jest walka z samym sobą. Często to jest tak, że po prostu jak do czegoś nie jesteś przekonany, no to znaczy, że trzeba jeszcze przy tym posiedzieć. I tak, no ja nad tą płytą spędziłem sporo czasu.
1: Mówiłeś, pisałem teksty, tworzyłem muzykę, to znaczy, że robiłeś wszystko sam, czy może jednak była jakaś ekipa dobre duszki, które razem z tobą działały i pomagały ci właśnie nad tymi tekstami, nad muzyką, nad produkcją?
2: Ja generalnie bardzo lubię być Zosią Samosią, natomiast praca nad tą płytą pokazała mi, że warto się otworzyć na zaufane osoby, z którymi można tę muzykę komponować i teksty napisać. I tak rzeczywiście w 2 tekstach pomogła mi Monika Wydrzyńska. Jeden tekst w ogóle jest Dawida Zająca, mojego serdecznego przyjaciela z zespołu Neony. Piosenka, którą nagrałem z Tomkiem Joduszewskim z zespołu Jamal, no to oczywiście też jest nasza wspólna praca, jeżeli chodzi o teksty. A są też momenty właśnie w muzyce, gdzie zaprosiłem kolegów, na przykład Filipa Laszuka i Radka Baranowskiego. Więc ta płyta jest świadomym zaproszeniem też kilku zdolnych ludzi, z którymi świetnie mi się tworzyło.
1: Krzysiu nawet Zalewski również się przecież pojawia tutaj na tej płycie. Natalia Schroeder. Nie ma chyba w historii polskiej muzyki aż tak wielu debiutantów, którzy wydają swój pierwszy krążek i proszę bardzo, od razu jeszcze takie gwiazdy na tym krążku się pojawiają. Jak udało ci się ich wszystkich do tego namówić? Aż tyle fantastycznych osób się znalazło. Artystów, muzyków, to są twoi przyjaciele, kumple? Nie wiem, razem chodziliście wszyscy do szkoły, siedzieliście w jednej ławce albo znacie się z innych okoliczności?
2: No, wiesz co, to nie są absolutnie przypadkowe oczywiście spotkania. Generalnie no, myślę, że nie umiałbym pracować z ludźmi, którzy nie są mi bliscy, z którymi nie mam jakiegoś wspólnego języka. No i mogę śmiało powiedzieć, że tę płytę zrobiłem z przyjaciółmi i też zaprosiłem właśnie ludzi, którzy są dla mnie ważni. Akurat wymarzyłem sobie, że takie postacie jak właśnie zespół Neony, Krzysiek Zalewski czy Jamal muszą się pojawić na tej płycie, bo to są osoby, które naprawdę mnie mocno kształtowały, miały wielki wpływ na mój rozwój taki songwriterski. Śmiało mogę powiedzieć, że tak naprawdę od nich uczyłem się, jak pisać piosenki.

0: Jacko Brango jest gościem Radia SK2. Jacko, powiedz mi, skąd w ogóle wziął się twój pseudonim artystyczny?
1: To wzięło się z tego, że ja na Instagramie
0: zaczął hulać
1: i każdy zakładał sobie na nim konto, no to ja sobie założyłem go z takim nickiem, jak obrać mango. Z tego nicku wyniknęła taka sytuacja, że po prostu żona mojego kolegi zapytała się go kiedyś, dlaczego Szymon ma na Instagramie Jacko Brango. Kilka razy się z tego ośmialiśmy. Tak zostało, że jak poszukiwałem tego mojego alter ego, kilka osób już mi mówiło o tym, że kojarzy im się to z jakąś postacią z filmów Tarantino. A ja bardzo lubię filmy Quentina, więc to jest miłe skojarzenie, które utwierdza mnie w tym przekonaniu, że to jest fajny pomysł na to moje alter ego, które może trochę więcej niż Szymon Paduszyński. To jest dobra wymówka, wiesz, do tego, że jeżeli będę chciał napisać jakąś piosenkę, która może dla Szymona byłaby za bardzo wstydliwa, a wtedy Szymon może powiedzieć, to nie ja to napisał Jacko Brango.
0: W takim razie, skoro zaczęło się od tego, że szukałeś w internecie, jak obrać mango, no to teraz powiedz, jak to zrobić.
1: Jest wiele sposobów. Taki mój ulubiony akurat osobiście jest taki, kroisz wzdłuż tej pestki, tak żeby się jej po prostu pozbyć ze środka, a te dwie połóweczki, które ci zostają potem, nacinasz w taki, powiedzmy, kratkowany sposób.
0: Dobra.
1: I potem wywijasz tylko tą skórkę i bardzo wygodnie sobie to jesz. To jest chyba taki mój ulubiony.
0: Mango jest bardzo zdrowe podobno.
1: Owoce są generalnie zdrowe.
0: Bardzo zdrowe. Tak samo jak muzyka, którą ty tworzysz. Czy twoim sposobem na życie jest muzyka i od najmłodszych lat już wiedziałeś, że właśnie to chcesz w życiu robić? Czy narodziło się nagle gdzieś w twojej głowie takie pragnienie, aby ten świat również stał się twoim?
1: Pierwsza taka sytuacja, że ja bardzo zapragnąłem grać na instrumencie, to było, kiedy miałem 5 lat. Zobaczyłem na 50. dziadka Józka, jak wujek Bogdan gra na klawiszach, wiesz, i śpiewa tam te piosenki, takie podnóżkę, to była porządna impreza. Wtedy powiedziałem, że ja chcę grać na takim instrumencie. Więc moi rodzice od wujka Bogdana kupili jakieś takie Casio, którego on już nie używał. Tak się zaczęła moja przygoda z muzyką tak naprawdę. W sensie w bardzo naturalny sposób to wychodziło, że ja chciałem się w tę stronę rozwijać. Potem, wiesz, jak poszedłem do szkoły muzycznej 2-3 lata później, spotykałem na przykład bardzo dużo dzieci, które były tam, bo rodzice chcieli, żeby one grały. A ja usłyszałem, że jest też taka jak szkoła muzyczna, bo pan w domu kultury, pan Marek Konieczny, powiedział moim rodzicom, weźcie go, wyślijcie do szkoły muzycznej, bo on się u mnie zmarnuje. Jak usłyszałem, że jesteś tak jak szkoła muzyczna, to byłem tak podpalony, że od razu chciałem tam iść. I potem przyszedłem do tej szkoły muzycznej i tam było masę dzieci, które no, były tam za karę.
0: Rozumiem, że spełniały marzenia swoich rodziców.
1: Dokładnie tak było. Tam się jednak rozwija te dzieci poprzez muzykę klasyczną. Natomiast jak pytałeś, czy ja zawsze chciałem żyć z muzyki, ja w to, wiesz, nie wierzyłem. Jestem z małego miasteczka. Co można zrobić z muzyką? Co najwyżej możesz sobie z kolegami właśnie pograć wesela w weekendy. Mi się w głowie nie mieściło, że można z muzyki żyć. Dlatego poszedłem do Wrocławia na Politechnikę Wrocławską, bo byłem dobry z matematyki i z fizyki. Tam sobie studiowałem budownictwo i jak przyjechałem do Wrocławia i w tramwaju usłyszałem, że jakiś koleś gada z drugim kolesiem, że oni idą na jam session, to od razu się zainteresowałem, gdzie to jest.
0: Cały czas szukałeś gdzieś tej furtki.
1: Dokładnie tak. Ja zawsze lubiłem tę muzykę improwizowaną. Dlatego jak dowiedziałem się, że we Wrocławiu ten taki, wiesz, mityczny jam session, o których się ogląda filmy i słucha się piosenek, że to naprawdę istnieje, to ja po prostu chodziłem na każde możliwe jam session we Wrocławiu, jakie tylko odkryłem. W poniedziałek było tu, we wtorek było tu.
0: Przy okazji studia.
1: Tak, i piwcy, tak. Więc ja sobie studiowałem tam, wiesz, liczyłem te zadania z matematyki, z fizyki, z mechaniki, budowli i robiłem projekty hal i mostów. Jak się obroniłem, zostałem magistrem inżynierem, pojechałem do domu i powiedziałem rodzicom, że no, nie zamierzam z tego dyplomu korzystać. Wtedy tych granek wpadało coraz więcej. Zajmowałem się już muzyką dosyć szeroko, bo już, wiesz, trochę nagrywałem, trochę produkowałem muzyki, dużo grałem po różnego rodzaju knajpach i tak dalej, i tak dalej. Ja wiedziałem, że już niewiele mi brakuje, żeby sobie jakoś to życie usystematyzować z tej muzyki i że to jest zdecydowanie bliższe mojemu sercu niż biuro projektowe czy jakieś bycie kierownikiem budowy.
0: Wolisz projektować po prostu dzięki muzyce każdy dzień swojego fana, słuchacza.
1: Bardzo ładnie powiedziane. Bardzo mnie cieszy zawsze, jak dociera do mnie to, że moich piosenek ktoś słucha i że te piosenki coś im robią. Natomiast no, w pierwszej kolejności te piosenki powstają dlatego, że coś we mnie w środku się kotuje i potrzebuje to znaleźć ujście właśnie w muzyce.
0: W Radiu SK2 Jacko Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Jacko, to jest twoja pierwsza płyta, więc zawsze zadaję to pytanie osobie, która wydaje swój debiutancki album. Jak to jest trzymać w rękach swoją pierwszą własną płytkę, krążek?
1: No wiesz co, od razu wsadziłem ją w odtwarzacz. Ten moment, jak wyciągasz ten krążek z pudełka, wkładasz go do odtwarzacza i przesłuchujesz, z jednej strony wiesz, drży ci serce, a z drugiej strony masz tą retrospekcję do wszystkich momentów, jak piszesz te piosenki. Absolutnie magiczny moment, przeżyłem to głęboko.
0: Tutaj 13 numerów na tej płycie i to jest szczęśliwa trzynastka.
1: Tak, ja sobie kojarzę dobrze trzynastkę. Trzynastka to był też mój numer w dzienniku w szkole, więc dobrze sobie zapamiętałem tę liczbę. Nie mam złudzeń, że teraz, wiesz, muzyki się słucha w inny sposób. Raczej na streamingach, w internecie.
0: Ale... Cały ten twój krążek już jest na streamingach. Można tak sobie to odpalić i słuchać, ale to nie jest to samo, jak wrzucasz właśnie do odtwarzacza CD.
1: No nie, inaczej się tego, zupełnie się inaczej tego słucha, jak się jednak włoży to w odtwarzacz rzeczywiście. I no, nie spodziewałem się tego.

0: Jacko Brango jest gościem Radia SK2. Powiedziałeś, Jacko, wcześniej, że na każde jam session, jak studiowałeś we Wrocławiu, zaglądałeś. Czy pamiętasz takie spotkanie? Ktoś do ciebie podszedł i powiedział: ej, chłopcze, mam dla ciebie propozycję.
1: Tak, wiesz co, i takich sytuacji w zasadzie nie brakowało. Ja mam wrażenie, że w zasadzie większość z rzeczy w mojej takiej, nazwijmy to, muzycznej karierze polegało na tym, że ja odbierałem odpowiednie telefony od odpowiednich ludzi. Na początku były to propozycje do występów w jakichś knajpach, gdzie graliśmy, wiesz, ulubione piosenki w wersjach akustycznych, do piwka. Pamiętam telefon, bo bardzo chciałem się zaczepić w jakimś miejscu, gdzie się muzykę miksuje. Więc odebrałem telefon na przykład od Roberta Szydło, to jest basista z Micromusic, on ma swoje studio. Powiedział, że potrzebuje asystenta i słyszał od paru osób, że to mogę być ja.
0: Dobrze buduje dźwięki.
1: No i tak się zaczęła na przykład moja przygoda z miksowaniem muzyki tak na poważnie już. Potem był telefon od menadżerki Leszka Możdżera, że ona by chciała, żebym ja w jego studiu realizował nagrania.
0: Już tak, Leszka od razu?
1: To nie było od razu, ale też był jakiś taki etap, no, w tym momencie. Kiedyś odebrałem telefon w zespole Jamal, zrobił się wakat na gitarze. Też odebrałem taki telefon, że chyba jestem właściwą osobą, żeby w ten zespół właśnie teraz wejść, tym bardziej, że nagrali taką płytę, która jest dosyć grunge'owa, rockowa. Ten gitarzysta jest drugi potrzebny, to powinienem być ja. No i przede wszystkim na gitarze w zasadzie śmigam i te moje piosenki dlatego są właśnie takie chrapawo-gitarowe. Mm-hmm. To jest mój ulubiony instrument, tak bym to powiedział.
0: Pamiętasz swój pierwszy numer, chyba takich rzeczy się nie zapomina, który ty stworzyłeś od samego początku do końca i który się pojawi?
1: No jak mnie mam, pijesz do rozumów.
0: Tak.
1: Tak, no to ja doskonale pamiętam, wiesz, to są takie emocje dosyć żywe cały czas, no bo pamiętam w zasadzie każdy etap powstawania tej piosenki.
0: Opowiadaj.
1: Jak zrobiłem ten gitarowy riff, od niego się zaczęło, potem pamiętam, jak zaśpiewałem po tak zwanym faflandzku linię melodyczną i z tego faflandzkiego takiego, wiesz, śpiewania melodii. Melodia, którą sobie tam wtedy ułożyłem, to rzeczywiście ona została w tej piosence. Tam jakoś tak zbitek słownych takie, które mi się zaśpiewały, wyciągnąłem sobie coś takiego właśnie, gdzie są te rozumy, co zjeść można i nakarmić serce, i oto była myśl przewodnia do powstania tej.

0: Jacob Rango i jego hity z płyty Za dużo gitar. Twojego pierwszego Jacko krążka. Jest on twoją historią, zatem teraz może...
1: Co było najtrudniejsze? Miałeś jakieś momenty zwątpienia, czy nie?
2: Mam tendencję do perfekcjonizmu, więc na przykład nagrywałem gitary po 38 razy, żeby ona była, wiesz, idealna. Miałem na przykład takie momenty, żeby się zastanowić, czy piosenkę Tato wypuścić, czy ona nie jest zbyt osobista, czy jestem gotowy na to, żeby się podzielić piosenką, jak naprawić głowę i opowiedzieć o swoim gorszym momencie. Generalnie jest tak, że jak o czymś opowiadamy, co jest dla nas trudne, wyrzucamy to z siebie, to jest nam łatwiej, zrzucamy jakiś ciężar i te wszystkie takie powiedzenia, że musisz się wygadać albo musisz się wypłakać, to nie biorą się znikąd. To są starożytne mądrości. Natomiast właśnie przy tych trudnych piosenkach, pomimo tego, że te piosenki są ciężkie, poruszają trudne tematy, to one dają nadzieję, pozwalają nam się poczuć mniej samotnie w swoich trudnościach i w swoim cierpieniu.
1: Powiedziałeś, że trzeba się wygadać, trzeba się wypłakać. Tym krążkiem otwierasz się przed każdym.
2: Tak, jest to obraz Szymona. Oczywiście oprócz gorzkich opowieści są też opowieści piękne i romantyczne. Jest też absurdalne poczucie humoru, więc jest to, myślę, taki kompletny obraz postaci Jacka Brango.

0: byśmy myśli.
1: Numer, tato, o kim jest ten kawałek? Tak jak mówi już sam tytuł? Zdradza, tak, on
2: dokładnie.
1: Wszystko?
2: On zdradza wszystko. Ja bym chciał, żeby ona w życiu moim nie powstała, żeby nie wystąpiły te okoliczności, w których powstała ta piosenka. Mój tato zmarł. To była taka piosenka, która się ze mnie wylała. Około miesiąc po śmierci taty, to były oczywiście bardzo trudne emocje, bardzo przeżyliśmy to całą rodziną. Teraz mi się ciężko o tym, wiesz, myśli, jak sobie wspominam tamten czas. To była taka piosenka, która powstała w 3 minuty. Ten tekst do mnie przyszedł razem z melodią, ja tylko, wiesz, wyciągnąłem dyktafon, żeby zanotować melodię, wyciągnąłem telefon, żeby zanotować tekst. Jeszcze zależało mi, żeby w warstwie muzycznej w tej piosence się pojawiło trochę więcej, jako że ta piosenka, no, jest po pierwsze przede wszystkim takim hołdem dla mojego taty. To była bardzo ważna postać. Od niego zależy to, że ja się teraz zajmuję muzyką właśnie. Bardzo wrażliwy człowiek i strasznie mi go brak. W moim osobistym twórczym dorobku ta piosenka rzeczywiście odzwierciedla totalnie moje wtedy zdruzgotane serce.

0: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar. Ugryziemy teraz Ugryzę z 2023.
1: Bardzo mnie bolało to, że...
0: Mówimy o polityce,
1: tak. Ta piosenka jest przede wszystkim o gryzieniu się w język, bo tego nam bardzo często brakuje i tak sobie patrzę, że w tym właśnie takich gorących okresach przedwyborczych, kiedy te partie polityczne pompują swoje elektoraty negatywnymi emocjami i dochodzi do tego, że my po prostu, wiesz, w swoich własnych domach, rodzinach i w najbliższym otoczeniu robimy, powiem brzydko, gnój w swoim życiu po prostu. Do tej piosenki też powstał taki teledysk. Główną postacią jest taka postać klauna Arlekina. Ja tak sobie pomyślałem, że powinniśmy być dla siebie jako ludzie dobrzy, dbać o to, żebyśmy sobie nawzajem nie robili krzywdy, właśnie takie przede wszystkim słowne, i żeby jakoś tą nienawiść ukracać. Sobie myślę, że czujesz taką walkę z wiatrakami i czujesz się jak taki klaun trochę, że jesteś właśnie takim naiwnym, nierozgarniętym człowiekiem, który ma ideały jakieś pacyfistyczne. Stąd się jakby wzięła ta postać tego klauna właśnie na okładce singla i w teledysku. No a sama piosenka opowiada właśnie przede wszystkim o tym, żebyśmy znaleźli w sobie tę siłę, żeby się w ten język w strategicznym momencie ugryźć. No i jak w refrenie śpiewam, nie chcemy wojen ani waśni, i ja bardzo głęboko w to wierzę.
0: Ty jesteś jednak artystą, który lubi wychodzić na scenę i machać flagami.
1: Powiem ci, nie miałem jeszcze takich sytuacji, żebym wychodził i machał flagami. Oczywiście ja mam poglądy poukładane na wiele tematów. Są takie sytuacje, w których oczywiście nie da się...
0: Siedzieć cicho.
1: Nie da się siedzieć cicho. Natomiast bardzo bym chciał być takim kimś, kto będzie szukał tego złotego środka właśnie po to, żebyśmy się nie pozagryzali wzajemnie.
2: Nie chcemy wojen ani waśni. Niech nienawiść w końcu zaśpi. W języku gryzie się, ugryzie.

0: Czako, czy ty chciałbyś kiedyś wziąć udział w jakimś, załóżmy, talent show?
1: Wiesz co, w formie jakiejś przygody? Myślę, że tak. Mm-hmm. Jak miałem lat naście, to zdecydowanie pewnie bardziej mi się to podobało. Teraz myślę, że podoba mi się to mniej ze względu na taką reżyserię jednak mm-hmm. tych programów. Myślę sobie o tym, że muzyka to nie jest dobra rzecz do ścigania się. Stawianie artystów obok siebie, napuszczanie ich na bijatykę, gdzie tutaj rozmawiamy o jakiejś wrażliwości. Powiem ci, że tak na sam koniec też z tych programów najczęściej wychodzili świetni wokaliści, a bardzo mało było twórców, co tak naprawdę z tych wszystkich programów, które miały tych, już chyba setki będą szły ilości tych edycji, przez Idola po Voice of Poland,
2: Must
1: gdzieś tam po drodze
2: music.
1: Jest Must mm-hmm. Be The Music. Natomiast na sam koniec takich artystów z krwi i kości, którzy zostali z tych programów, no to myślę, że na palcach dwóch rąk to jest max, co my możemy znaleźć.
0: Podpowierzchnią, to jest kawałek, który stworzyłeś
1: z Neonami. To są moi serdeczni przyjaciele z Wrocławia, z którymi miałem przyjemność grać właśnie w zespole Neony i zrobiliśmy razem trzecią płytę. Tą piosenkę to szczerze mówiąc wyciągnąłem z neonowej szuflady. To muszę bardzo jasno powiedzieć, że tekst tutaj wyjątkowo zaśpiewałem nie swój, to jest tekst Dawida Zająca, mojego przyjaciela mm-hmm. zespołu Neony, natomiast ten tekst jest tak świetny, że ja bym tam pół słowa nie zmienił. Mam wrażenie, że on po prostu wyciągnął mi go z głowy, a Dawid jest wybitnym tekściarzem i właśnie bardzo chciałem zawrzeć chłopaków z Neonów na mojej też debiutanckiej płycie, bo mieli ogromny wpływ na to, kim ja teraz jestem jako muzyk.
0: Jaki mieli wpływ?
1: Wiesz co, no przez to, ile czasu z nimi spędziliśmy wspólnie w Kanciapie, przez to, jak komponowaliśmy materiał neonowy, ile rozmów odbyliśmy, ile muzyki z siebie wykrzesaliśmy wspólnie.
2: Co, że jeszcze ta Kanciapa istnieje?
1: No już nie istnieje właśnie. Tyle, ile ja się od nich nauczyłem.
2: Została strawiona przez muzykę.
1: Dobrze powiedziane. Natomiast to, co ja od chłopaków się nauczyłem, jest absolutnie bezcenne, więc oni musieli się znaleźć w tym nagraniu po to, żeby się znaleźć na mojej debiutanckiej płycie i to jest dla mnie duży zaszczyt, że udaje mi się realizować ten mój plan właśnie moich autorytetów muzycznych. Udaje mi się je zawierać w piosenkach.

0: To numer z płyty Za dużo gitar, pierwszego debiutanckiego krążka Jacko Brango, który jest gościem Eski 2.
1: Lubisz odwiedzać festiwale muzyczne?
2: Bardzo.
1: Koncertować również kochasz?
2: Uwielbiam.
1: Pamiętasz ten swój pierwszy koncert?
2: Szczerze mówiąc, taki, który pamiętam.
1: Który pamiętasz?
2: To jest majówka w Żarach. W czerwcu, jak byłem nastolatkiem i chodziłem do Domu Kultury i graliśmy tam sobie z kolegami różne piosenki. Pamiętam, że graliśmy numer zespołu Europe, The Final Countdown. Wiesz, ja miałem tam wtedy z 13-14 lat, nauczyłem się tej strasznie trudnej solówki, która tam jest.
1: Gitarowej, no. Tak.

0: Szybko na palca, nie trzeba ładnie obracać te strony.
1: Tam trzeba grać szybko. To była taka, wiesz, moja popisowa solóweczka. Tak wspominam mój pierwszy koncert.
0: A czy jest coś, co na koncercie może cię wkurzyć?
1: Na pewno, na przykład, jak ci, wiesz, się okazuje, że, nie wiem, kabel zaczyna ci przerywać, bo przecież to złośliwość rzeczy martwych.
0: Techniczne
1: się
0: rzeczy.
1: Zdarza, tak. No myślę, że tak.
0: Gdybyś mógł wystąpić z jakimś dowolnym artystą, to kto by to był?
1: Trudne pytanie.
0: No wiem, bo trzeba kogoś skreślić.
1: Zaskoczyłeś, tak. Jeszcze nie wiadomo, czy wiesz, czy koledzy nie słuchają i potem mówią, a o mnie nie powiedział. No to weźmy Ediego Vedera.
0: Dobra.
1: Wyobrażasz sobie, że Eddie Vedder pojawia się i śpiewa ze mną Rozumy, na przykład. Strzał w dziesiątkę.
0: A Endorfiny z kim byś zaśpiewał?
1: No tam się już pojawił wyjątkowy gość. Jest to pewnego rodzaju mój guru, jeżeli chodzi o teksty. Muszę powiedzieć szczerze, że kończę jakiś tekst albo mam zwrotkę, z której jestem zadowolony, no to Miodu, czyli lider Jamala, jest pierwszą osobą, do której ja ten tekst wysyłam, no bo ja grałem w Jamalu przez 3 lata. Grałem w Jamalu na gitarze, więc tam graliśmy fajne rockowe piosenki z płyty 1994 przede wszystkim wtedy. No i nawiązaliśmy taką relację właśnie z Tomkiem, że no wysyłałem mu po prostu jakieś demówki moich rzeczy i on zawsze się do tego bardzo szczerze odnosił, co było dla mnie bardzo ważnym feedbackiem. A piosenka Endorfiny powstała w taki sposób, że napisałem taką piosenkę, którą myślałem, że będziemy nagrywać pod szyldem Jamal, ale jakoś tak wyszło, że właśnie nasze drogi się wtedy rozeszły. Ja zacząłem grać z Krzyśkiem Zalewskim. Ta piosenka została w szufladzie. Muzyka była do tej piosenki przygotowana, był napisany do niej refren, ale nie ruszyła dalej. Jak sobie pomyślałem o tym, że bardzo chciałbym zawrzeć na mojej płycie gości, którzy mieli dla mnie bardzo wyraźny wpływ w moim takim rozwoju artystycznym, no to pomyślałem sobie o tym, że trzeba tę piosenkę z tej szuflady wyciągnąć i nagrać ją z Tomkiem, z Miodem, no w takim klasycznej konwencji, że pierwsza zwrotka moja, druga zwrotka twoja i robimy wspólnie
0: i numer.
1: On rzeczywiście bardzo szybko się na to zgodził. Przywiozłem go do mojej kanciapki, postawiłem przed nim mikrofon, nagrałem Tomka i potem doszlifowałem już piosenkę w ostatnim jej kształcie i tak powstała piosenka Endorfiny.

0: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar.
1: Szymon, ty wolisz komponować, czy wolisz pisać teksty? Co jest jakby łatwiejsze dla ciebie?
2: No to łatwiejsza jest dla mnie zdecydowanie muzyka. Mhm. To jest ten język, którym ja się posługuję po prostu już bardzo długo, no bo jak grałem...
1: Od piątego roku życia. Kiedy wujek odsprzedał ci...
2: Casio.
1: Casio, tak.
2: Dokładnie tak. To jest taki język, którym się łatwiej posługiwać niż, nazwijmy to, poezją w języku polskim, no bo walczę o te najlepsze wersje, jak siedzę i piszę piosenki. Szukam cały czas na to patentów, odkrywam właśnie jakieś nowe swoje umiejętności.
1: A jak wygląda ten proces u ciebie tworzenia? Ty po prostu budzisz się w nocy, odpalasz dyktafon i zaczynasz sobie do niego nucić, czy może zaszywasz się gdzieś w jakiejś głuszy, wsłuchujesz się, nie wiem, w dźwięk natury i potem tworzysz inne dźwięki, takie już swoje własne?
2: Wiesz co, tak też się zdarza, że ja się budzę w środku nocy i gra mi w głowie jakaś melodia, ja łapię za dyktafon i oczywiście wtedy, jak gra mi w głowie ta melodia, to ja tam słyszę wszystkie instrumenty, ja już wiem, co gra perkusja, wiem, co gra bas. Notuję to na dyktafon, odsłuchuję tego rano i najczęściej jest tak, że sobie myślę, co ja miałem w głowie? Często jest tak, że na przykład spędzam pół dnia nad tym, żeby ułożyć zwrotkę i robię takie szarady językowe, układam sobie to w różny sposób i z niczego nie jestem zadowolony. Nagle, wiesz, idę do kuchni, myję naczynia i mówię, mam.
1: Dźwięk tego widelca uderzył przed chwilą o szklankę, która również znajduje się w zlewie i coś zaczęło wibrować w głowie.
2: No dokładnie tak jest.
1: I jakoś tak wyszło.
2: Więc czasami po prostu kosmos chce, żebyś coś zanotował i żeby to była piosenka, a czasami się z tym męczysz i w warsztatowy sposób lepisz to jak szaradę jakąś taką słowną.
1: Tutaj postawmy kropkę, kolejna
3: SK
1: część rozmowy.
3: SK2, magazyn muzyczny.
1: W Radiu SK2 Jacob Rango, z którym kontynuujemy rozmowę o jego pierwszej płycie Za dużo gitar. Szymon Paduszyński, witam cię, cześć.
2: Cześć, cześć.
1: Jacko, czy ty lubisz napoje gazowane?
2: Lubię, natomiast nie lubię gazowanej wody. To nie było to pytanie.
1: Tak, bo to chodzi o takie, wiesz, gazowane napoje ze spirytem. To kolejny numer, który ty stworzyłeś w 2024.
2: Konkretnie chodzi tutaj o Sprite'a bardziej niż
1: ze Sprite'em.
2: Jest z wkładką w tej piosence, o to właśnie chodzi. Wiesz co, no to jest taka piosenka, którą ja napisałem w dniu mojego ślubu.
1: O której godzinie był ślub?
2: Z tego co pamiętam, o 15.
1: Wstałeś, rozumiem, pewnie gdzieś godzina 7-8, bo to stres?
2: No tak, tak, tak.
1: Trzeba było jeszcze odwiedzić fryzjera, wskoczyć w garnitur, toaletka.
2: Nie, fryzjer był wcześniej, to tam okay. Trzeba się było, tylko tam, wiesz, jakimś tam...
1: Spałeś na siedząco, rozumiem, przed tym dniem.
2: No wiesz, no tak naprawdę faceci mają dużo mniej przygotowań niż kobiety, jeżeli no. chodzi o to ubieranie, a myśmy wszelkie kwestie, nazwijmy to, przygotowania i strojenia sali już załatwili dzień wcześniej, więc tak naprawdę w tym dniu to ja musiałem się tylko ubrać. No i wykorzystałem resztę czasu na to, żeby usiąść, zastanowić się i napisać pamiątkę dla nas w postaci właśnie takiej romantycznej piosenki.
1: Rozumiem, że to jest dla niej numer?
2: Bez wątpienia,
1: bez wątpienia.
2: Tak.
1: I byś naprawdę pił ze Sprite'em?
2: No wypiłbym ją całą ze Sprite'em pół na pół, wiesz. To też nie jest przypadkowa zbitka słów, no bo to jest wspomnienie naszych takich czasów, kiedy myśmy się w tych lokalach, gdzie ja wcześniej chodziłem na jam session, to potem zabierałem tam też żonę i...
1: Bo ja rozumiem, że ty cenisz oczywiście prywatność żony jak najbardziej, ale możesz chociaż zdradzić, jak ma na imię?
2: Tak, Klaudia.
1: Najszczęśliwsza, rozumiem, kobieta na ziemi.
2: Wiesz co, no na tej piosence napisałem coś takiego, co myślę, że jest szczerą prawdą. Życie nie jest usłane różami. My mamy lepsze i gorsze momenty. I w drugiej zwrotce napisałem takie zdanie. By ustąpić w głupiej przepychance i najtrudniejsze słowo w gardle nie stanie nam. I to jest klucz właśnie do tego, żeby budować najbardziej, jak się da, szczęśliwy związek, żeby znaleźć w sobie tę siłę, kiedy przychodzi ten trudny moment, żeby po prostu ustąpić, zrobić krok w tył. I myślę, że to ludziom, którzy żyją w relacjach, nie jest obce.
1: Czy tylko tak powiedz mi, zanim zagramy fragment ze Sprite'em, numer, który stworzyłeś w dniu swojego ślubu. Zaśpiewałeś go również?
2: Nie odważyłem się wtedy. Chciałem bardzo, ale no. Wtedy brakło mi odwagi.
1: To moi drodzy, jeżeli macie w planach imprezę właśnie weselną, to ja proponuję nawet ten numer jako pierwszy taniec.
2: Polecam również.
1: Jacko, jak coś, to spokojnie wpadnie i zagra.
2: Dokładnie tak.

0: jako Brango, gościem Radia SK2, Szymon Paduszyński. Ja cały czas to podkreślam, żebyście wiedzieli, że mamy dzisiaj przyjemność rozmawiać z bardzo fajnym, rockowym facetem. Przed chwilą zaliczyliśmy numer, który stworzył specjalnie dla swojej małżonki, to w dniu ślubu. Jacko Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Masz u siebie w domu.
1: Nie, na tej płycie jest po prostu bardzo dużo gitar.
0: Ale rozumiem, że gitara to jest twoja druga miłość, bo pierwsza to żona, ale miłość druga to gitara. Czy to kochanka bardziej?
1: O kurczę.
0: I masz ich za dużo.
1: Kurczę, ja myślę, że ja mam ich za mało, tych gitar. To jest zdecydowanie miłość. Czy pokochałem ten instrument całym sercem.
0: A jaka jest twoja ulubiona gitara? Klasyczna, elektryczna, basowa, 12-strunowa?
1: No ja chyba elektryczna najbardziej lubię.
0: Mamy to we krwi. Jak ten numer ty interpretujesz? Jak mamy go odbierać?
1: Myślę, że to jest taki trochę numer dla buntowników, dla tych odważnych ludzi, którzy poszukują swojej drogi i nie boją się błądzić.
0: Ty buntowałeś się, jak byłeś młody, bardzo często, czy byłeś bardziej spokojnym dzieckiem, takim ułożonym, z którym nigdy nikt nie miał żadnych problemów, a sąsiadki zawsze mówiły, że to jest wzór chłopaka do naśladowania?
1: No ja mam ADHD, więc... Okay. Więc nosiło mnie zawsze, natomiast miałem to szczęście, że dobrze się uczyłem. W sensie jakby nie było ze mną problemu, bo po prostu mnie bardzo ciekawiły, wiesz.
0: Czyli nie wkuwałeś nigdy nic na pamięć, bo...
1: Dlatego byłem słaby z historii, wiesz?
0: Dobra.
1: Z historii byłem noga, ale...
0: Chociaż
1: ale...
0: zapamiętaj datę swojego ślubu.
1: Nie, no to pamiętam doskonale akurat, ale czy ze mną... W jakichś super wielkich problemów ze mną nie było, takie, wiesz, jakieś tam klasyczne, wiesz, tutaj coś czasami narozrabiał w szkole, albo, wiesz, tu dostał jakąś uwagę, tu dostał naganę.
0: No, popalił papierochy w łazience.
1: Nie, akurat tego nie było w
0: nie
1: mojej
0: karierze.
1: Nie ma
0: żadnych załogów. Kolejne pytanie, dobra, mamy to we krwi, idziemy dalej.
1: Ta piosenka Mamy to we krwi. Ja myślę sobie o tym w ten sposób, tak jak ci już opowiadałem, że moja historia polegała właśnie na tym, że podjąłem ryzykowną decyzję, żeby zrezygnować z takiego wartościowego zawodu.
0: No, skończyłeś mega bardzo dobre studia. No, mógłbyś teraz tak naprawdę zamiast papieru toaletowego mieć setki na rolce.
1: Być może tak. No. Może byłbym jakimś, wiesz, wielkim deweloperem albo po prostu takim projektantem, wiesz, wyjątkowym mostów. Robiliby sobie ludzie ze mną zdjęcia.
0: Na mostach w Avignon byś w końcu ten most dokończył.
1: Tak, ale podjąłem inną decyzję. Jakby wiedziałem, że życie jest za krótkie, żeby robić to, czego się nie lubi, bo ja o ile lubiłem matematykę, fizykę, to samo to jakby budownictwo i projektowanie konstrukcji to nie było coś, co mi się bardzo podobało. Natomiast muzyka podobała mi się bardzo. I to jest taka piosenka właśnie dla ludzi, którzy podejmują te ryzykowne decyzje, nie boją się popróbować, bo tam jest w tej piosence taki wers, chodzimy na manowce. Więc to jest piosenka dla ludzi, którzy mają ciągoty do tego, żeby po prostu testować różne rzeczy, nie boją się eksperymentów i poszukują swojej drogi i wiedzą po prostu, że utarte ścieżki i schematy nie są dla nich.
0: Porażka nigdy nie jest totalna, sukces nigdy nie jest ostateczny, liczy się tylko odwaga.
1: Jaki ty jesteś złotousty, naprawdę, ale to jest świetne, co powiedziałaś, ja to muszę zanotować.

0: Radio SK2 Jaco Brango, z którym rozmawiamy o jego pierwszej debiutanckiej płycie Za dużo gitar. Jaco, patrzę na okładkę. Czy to jesteś ty?
1: To jestem ja.
0: Gangster? Grzeczny czy nie grzeczny?
1: Escobar taki. No słuchaj, no taki bardzo wyrazisty jest ten portret, co bardzo mnie cieszy. Chciałem, żeby okładka nadążała za charakterem tej płyty, a według mnie ona jest charakterna właśnie ze względu na te gitary. No i tak chciałem, żeby właśnie nadążała za tym charakterna okładka. I Michał Żytniak, no, zrobił to świetnie.
0: Jak ty naprawiasz swoją głowę, jeżeli coś ci doskwiera? Co wtedy robisz? Zaszywasz się gdzieś, uciekasz od tego świata, zamykasz się w pokoju, czy może wręcz przeciwnie? Idziesz do ludzi, jesteś ekstrawertykiem,
1: Ja lubię bardzo ludzi, lubię kontakt z ludźmi, co nie zmienia faktu, że są takie momenty, że po prostu czasami chcesz mieć ciszę, spokój i nikogo w okolicy. Jak ja sobie radzę? Z moich doświadczeń wynika, że czasami do tego, żeby dzień, który po obudzeniu dla ciebie jest trudny i ciężki, żeby on się po prostu naprawił, to trzeba czasami się do pewnych rzeczy zmusić. Czasami musisz się zmusić do tego, żeby właśnie podnieść się z łóżka, żeby przygotować sobie śniadanie i wyjść na spacer.
0: Ty jesteś nocnym markiem i wolisz pracować w nocy, że tak długo musisz odespać?
1: Zawsze lubiłem chodzić późno spać, co nie zmienia faktu, że trzeba było rano wstać do szkoły, albo wracając do piosenki, to jednak to jest też taka piosenka, którą napisałem w jakimś takim, wiesz, trudnym momencie, w takich bardzo szczerych słowach. Ona, jak się okazuje, porusza bardzo wiele wątków. Taką pierwszą rzeczą jest, mam wrażenie, to, nazwijmy to powiedzenie, że chłopaki nie płaczą, bardzo utrudnia mężczyznom przyznanie się do jakichkolwiek słabości. Jest taki stereotyp tego, że wiesz, powinniśmy być takimi niezniszczalnymi rycerzami na białym koniu, absolutnie się nie ma zgaić, w żadnej sytuacji się nie poddawać, nie przyznawać do błędów, do absolutnie żadnych słabości. Pamiętam, że jak napisałem tę piosenkę i czytałem jakieś artykuły na temat depresji i rozwoju tej choroby, w jaki sposób się to wszystko dzieje, to dotarłem do takiego podsumowania, to jest statystyka, można ją właśnie w internecie łatwo znaleźć. Nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, wśród samobójstw 80% to są mężczyźni. To jest ponad 3/4. Strasznie mnie to dotknęło, jak przeczytałem ten artykuł. Bardzo chciałbym właśnie tą piosenką podkreślić to jako mężczyzna, że można mówić o swoich słabościach, że można otwarcie się przyznać, że sięganie po pomoc to nie jest absolutnie żadna słabość. Zwłaszcza, że znalazłem też piękne zdanie na temat depresji. Na depresję nie choruje ten, kto jest słaby, tylko ten, kto zbyt długo był silny. I myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, że można dojść do ściany, nie dając sobie tego miejsca na to, żeby popełniać błędy i czasami mieć gorszy moment.

0: To numer z płyty Za dużo gitar, pierwszego debiutanckiego krążka Jacko Brango, który jest gościem Eski 2. Czy ty pamiętasz, Jacko, jak zarobiłeś swoje pierwsze pieniądze?
1: Czekaj, sięgnijmy tam daleko wstecz.
0: Jak na czarno pracowałeś, to nie przejmuj się.
1: Nie, to była szara strefa, wiesz, ja na przykład zarabiałem w liceum pieniądze z kolegą, robiąc reinstall Windowsa, wiesz, formatując komputery. Tam, wiesz, daliśmy ogłoszenia do gazety i chodziło się.
0: Byli
1: i
0: tak, takie łebskie informatyki.
1: No to byliśmy my właśnie, z moim kolegą Krzysiem.
0: To ile wtedy brało się za formatowanie komputerka?
1: 4 dych. To pierwsze takie, powiedziałbym, że zarobione pieniądze. Mama mi obiecała, że kupi mi perkusję, jak wygram konkurs matematyczny. I ja ten konkurs wygrałem.
0: Czy ty w bloku mieszkałeś?
1: Tak, i dlatego mama mi nie kupiła tej perkusji. Wtedy moja mama weszła w rolę jednak, wiesz...
0: Porządnej sąsiadki wrażliwej.
1: Manipulującego dorosłego i powiedziała mi, słuchaj, jak już ty zacząłeś na tej gitarze grać, to może ty się tam dalej rozwijaj. Ja ci po prostu dorzucę do gitary, żebyś miał lepszą, ale tej perkusji to nawet widzisz, nie mamy gdzie postawić.
0: Umuzykalniona rodzina, widzę.
1: No wiesz co, no to wynika z tego, że nasz tato nas bardzo karmił właśnie muzyką i bardzo wspierał nas w naszym rozwoju muzycznym. Ja zaczynałem właśnie od tych instrumentów klawiszowych, od pianina, jak przyszło zainteresowanie nirwaną i gitarową muzyką, no to wsiąknąłem w gitarę na dobre. Potem paru instrumentów innych dotykałem, ale to jednak ta gitara jest priorytetem.
0: Dętych też?
1: Nie, akurat nie, z dęciakami niewiele. Jakaś perkusja, jakiś bas.
0: A największa ekstrawagancja, na jaką sobie pozwoliłeś?
1: To tak, kupiłem sobie taką gitarę z 65 roku. To jest gitara, dokładnie takie roczniki, to jest Epiphone Casino. Taka gitara, która stała się sławna dzięki Beatlesom. Taką gitarę sobie kupił George Harrison i John Lennon. Dokładnie właśnie oni mieli modele z lat 65. I ja dorwałem taką gitarę w absolutnie świetnym stanie.
0: A kosztowało? Przecież to nie są tanie rzeczy.
1: No, tego nie mogę powiedzieć głośno.
0: Ale na pewno nie 40 zł.
1: To ja to przemilczę.
0: Dobra.
1: Ale tak, to była moja ekstrawagancja, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy, chyba największa.

0: Nie umrzemy młodo. Jacob Rango. To jest kawałek, który powstał w 2025 roku i który nagrałeś z człowiekiem, który w 2025 roku był na Fryderykach, czyli najbardziej prestiżowych nagrodach. Ty też masz kilka Fryderyków na swoim koncie, prawda?
1: Na półce żaden nie stoi.
0: No.
1: Natomiast, no, powiem ci,
0: miałeś
1: że...
0: Miałeś udział w tym.
1: Miałem udział w już, zdaje się, trzech albumach, które zostały nagrodzone Fryderykami.
0: Jakie wtedy towarzyszy uczucie, jak wiesz, że ktoś dostaje tak fajną, prestiżową nagrodę, a ty w tym maczałeś jeszcze palce przy okazji.
1: Tak, no łechce to ego, zdecydowanie. Jest to
0: i coraz bardziej masz apetyt na takiego swojego prywatnego chyba Fryderyczka, nie?
1: No byłoby mi bardzo przemiło. Natomiast myślę, że największą nobilitacją jednak przy robieniu muzyki jest to, że docierasz do publiczności, która przychodzi na twoje koncerty. I to jest największa nobilitacja na pewno dla artysty. Natomiast, no kurczę, dostać Fryderyka. No, to jest legendarna nagroda i bardzo prestiżowa. To jest miły przytulas od branży muzycznej po prostu. Ja akurat z tej płyty Krzyśka Zalewskiego, za którą on odebrał Fryderyka za album roku w kategorii rock i blues.
0: To jeden z trzech Fryderyków, który
1: dostał. To jeden z trzech Fryderyków, dokładnie. No ja z tej płyty jestem szalenie dumny, bo to też była fantastyczna przygoda, do której Krzysiek mnie zaprosił i zrobiliśmy w moim odczuciu bardzo wartościowy album. No jest to bardzo miłe, że w taki sposób został doceniony.
0: Razem z Krzyśkiem Nie umrzemy młodo. Jak to się właśnie stało, że nagraliście ten numer? Zresztą bardzo świetny. Muszę przyznać, a teledysk jest genialny. Jak widzę tych dwóch staruszków, którzy stają przed mikrofonem, między innymi znany aktor, pewnie go kojarzycie, Kudłaty z Killera, śpiewają waszymi głosami, aż serce się raduje, że jeszcze w tym wieku można.
1: No wiesz co, tak się złożyło, że napisałem muzykę do tej z moimi kolegami z zespołu, z Radkiem Baranowskim i z Filipem Laszukiem. Ta piosenka wyszła taka dosyć, powiedziałbym, lekka i popowa. No i myśmy z tym nie walczyli. Pomyślałem, cały czas kontynuując ten mój pomysł, żeby zawierać te moje autorytety muzyczne na płycie, pomyślałem sobie, że to jest chyba świetny moment, żeby zaprosić Krzyśka do takiej piosenki, w której on nie będzie w ogóle oczywistym gościem. Bo wiadomo, no Krzysiek jest tym właśnie takim rockowym zdecydowanie wokalistą i sobie pomyślałem, że ta piosenka totalnie nie będzie kojarzona z Krzyśkiem i...
0: To wy widzieliście się tak face to face, twarzą w twarz, czy tak, dzwoniłeś do niego?
1: Wiesz co, ja mu wysyłałem tę piosenkę, a potem widzieliśmy się twarzą w twarz i on do niej mówi, to jest świetny numer. Więc ja mu powiedziałem,
0: no co ty, przecież wiem, inaczej bym ci nie proponował.
1: Ale ja wysłałem tą mu piosenkę do posłuchania tylko.
0: A,
1: ja mu nie zdradziłem wtedy, że mam niecny plan, żeby akurat ten numer mu zaproponować jako, wiesz, jego gościnny udział. I wtedy mówię, Krzysiek, wiesz co, cieszę się, że ci się podoba, bo ja bym bardzo chciał, żebyś ty w tej piosence wystąpił. No on się mnie tylko zapytał, no to jak to widzisz? Ja mówię, no klasycznie, pierwsza zwrotka moja, druga twoja i mamy to. No więc Krzysiek wysłał mi, pamiętam, swoje...
0: Jak 2+2.
1: Swoje nagrane ścieżki wokalne. W Sylwestra dokładnie wysłał mi go w 2024 roku.
0: Ale ty tą muzykę tworzysz, jak nie w dniu ślubu, to w Sylwestra.
1: Nie, no to jest Krzysiek. To Krzysiek akurat wysłał. To żeby było ciekawe, tekst do tej piosenki, który jest totalnym przeciwieństwem, powstał w momencie, jak wychodziła premiera Jak naprawić głowę. I ja czułem, że ta piosenka Jak naprawić głowę mi tak dosyć mocno ciąży emocjonalnie. Tak w odbitce do tej ciężkiej piosenki, która właśnie wtedy miała premierę i nie jest to najłatwiejsza piosenka do opowiadania o niej i mówienia w wywiadach na przykład. I jakoś pamiętam, że wtedy na kanwie tego napisałem ten refren, bo potrzebowałem tego pozytywnego bodźca i tak powstał refren do tej piosenki Nie umrzemy młodo, świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno, no bo przecież wiadomo, że tych turbulencji nie będzie brakowało i na pewno los nas nie będzie oszczędzał, natomiast ja wtedy doskonale już wiedziałem, o czym ta piosenka ma być i to poczucie tego, że jednak po 30 czujesz, że przekroczyłeś już jakąś barierę tego, że nie czujesz się już takim młodym człowiekiem, jak miałeś jak 20 parę. Powstała piosenka właśnie Nie umrzemy młodo.
0: Wiek to tylko liczba, tak jak mówisz tutaj. Jak się rodzimy, to czujemy się po prostu jak, nie wiem, sportowe samochody. Po 30 to już jesteśmy jakby takie bardziej rodzinne kombi, a po 50 to już z nas takie prawdziwe Cadillaki.
1: Wydaje mi się, że będąc 20-kilkulatkiem w ogóle się nie myśli o tym, że ten czas upływa, ale ten moment, jak nagle się orientujesz, że jutro masz urodziny i zmienia ci się dwójka na trójkę z przodu. To ten moment jest jak w Przyjaciołach, jak oni właśnie, jest ten odcinek, kiedy oni wspominają, jak to było, jak każdy z nich kończył 30. Ten Joey, który tam przy każdym jednym wspomnieniu siedział, mówił: God, why are you doing this to us? To jest dokładnie to uczucie, które mi towarzyszyło, jak przekraczam 30.
0: Czy zaciągasz czasami ręczny hamulec, czy zdzierasz opony jak kolana i gardła wbrew tym kolejnym wiosnom, które nadchodzą?
1: Ja myślę, że tego ręcznego to nie ma co zaciągać.
0: Jak już coś, to tylko jeździć. Na zaciągniętym oczywiście.
1: Jego trzeba po prostu nie zaciągać. To tylko od nas zależy, czy my będziemy starymi dziadami, czy nie.
0: A teraz jak się czujesz?
1: Że nie umrę już młodo, ale że nie jestem starym dziadem.

0: dużo gitar. Zapamiętajcie ten tytuł albumu, bo to z niego pochodzi ten numer, który wykonuje obecny w Radiu SK2 Jaco Brango. Nie umrzemy młodo. Mówiliśmy tutaj również o tak zwanym zaciąganiu hamulca ręcznego. Czy ty pamiętasz w ogóle swój pierwszy samochód, który, nie wiem, czy zarobiłeś sobie na niego, dostałeś go, kupiłeś go?
1: No jasne, to ja ta Corolla z 2004 roku, wiesz. Świetne auto, do zadań specjalnych jest fantastyczne.
0: Czyli to jest samochód marzeń z młodości, rozumiem.
1: Samochód, mój pierwszy samochód. Mhm. Ale wcześniej miałem motor. Ten motor kupiłem dzień przed maturą z polskiego, tak. Przyjechał do mnie z Niemiec.
0: Ach, nie wiedz jak sprzedawał, to na pewno płakał.
1: Z pewnością, Kawasaki.
0: Miał świecę w oczach. Za którym razem zdałeś prawo jazdy?
1: Na jedną i drugą kategorię za pierwszym.
0: Proszę bardzo. Jaco Brango w Radiu SK2 ze swoim krążkiem Za dużo gitar. Jakbyś miał opisać ten album komuś, kto jeszcze nigdy ciebie nie słyszał?
1: No to ja bym ją podsumował trzema słowami. Gitary, piosenki, old school.
0: Numer, który jest dla ciebie wyjątkowy. Jak dużo ciebie samego jest w tym albumie?
1: Tak naprawdę to nie mam wątpliwości, że wszystkie te piosenki są osobiste, bo to są moje przemyślenia.
0: Czyli taka twoja muzyczna autobiografia.
1: Tak, i właśnie i wynurzanie się też ze swoimi poglądami i przemyśleniami. No mi bardzo zależy, żeby ludzie słuchając tych piosenek właśnie coś poczuli. Żeby ktoś poczuł emocje, nawet niekoniecznie te, które ja miałem pisząc tę piosenkę, bo mam świadomość, że różnych ludzi różne rzeczy dotykają. Ja przeżyłem, wiesz, w głęboką podróż pisząc te piosenki, co też mi pokazało, że wiesz, w tym takim zagonionym świecie jeszcze, w którym jesteśmy bombardowani tymi 15-sekundowymi, wiesz, filmikami, który się łatwo przewija palcem po
0: tam na TikToku,
1: ekranie,
0: na Instagramie,
1: tak, po ekranie telefonu, to bardzo mało czasu sobie dajemy spędzić samemu ze sobą, zastanawiając się nad sobą. Dla mnie ta podróż przy pisaniu piosenek była bardzo kształcąca. Mam nadzieję, że właśnie jak ktoś poświęci odrobinę swojego cennego czasu, żeby sobie tę płytę włączyć i przesłuchać, też ona zabierze go w jakieś takie rejony, że odkryje siebie bardziej. I wiesz co, jak zapytałeś, która piosenka jest ważna dzisiaj, piosenka Inaczej nie umiem, ze względu przede wszystkim na treść i ze względu na to, co się dzieje na świecie. Jestem totalnie przytłoczony brutalnością i w tej piosence akurat Inaczej nie umiem jest taka puenta. Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę i dzisiaj dla mnie ta piosenka jest najważniejsza na tej płycie.

0: Ty jesteś kropla, kropla drąży skałę.
1: Jacob Rango, który przyszedł do Eski 2 ze swoim debiutanckim albumem Za dużo gitar.
2: Shakespeare z Natalią Schroeder. Taki Romeo i Julia w tym numerze właśnie występują?
3: Ten Shakespeare to myślę, że bardziej odniesienie do tego dramatycznego aspektu historii i relacji, wiesz. No bo to nie jest tak, że relacje, nawet jeżeli są piękne, to są usłane od początku do końca płatkami róż.
2: No wiemy też, jak zakończyła się historia Romeo i Julii.
3: Dokładnie tak. No i Shakespeare właśnie takie historie lubił pisać, które nie kończyły się dobrze. W tej piosence jest akurat taki twist, że wydaje mi się, że ostatecznie jest happy end, taki, wiesz, po amerykańsku. Oczywiście jest.
2: Nie ma dramatu.
3: Najważniejsze jest to, że udało się zaprosić Natalkę do tej piosenki. Jestem wielkim fanem jej talentu, jej głosu i wrażliwości. Ogromnie się cieszę i dziękuję ci z tego miejsca, Natalko, jeżeli może akurat tego słuchasz, że zgodziłaś się w tej piosence wystąpić, bo ja zamarzyłem sobie, żeby to był duet właśnie taki damsko-męski. No i Natalia to była taka osoba, która przyszła mi pierwsza do głowy i jak wysłałem jej demo i ona powiedziała, że to jest piękna piosenka, ona się z radością dogra. Cóż, no radość milion.
2: A wcześniej znaliście się? Czy...
3: Tak, poznaliśmy się z Natalią i przy okazji płyty MTV Unplugged Krzyśka
2: Zalewskiego.
3: Tak, wydaje mi się, że tak. No i Natalka jest fantastyczną osobą. Cieszę się ogromnie, że zgodziła się wystąpić w tej piosence.

0: Jacko, czy ty coś kombinowałeś na tej płycie? Kombinowałeś coś z brzmieniami? Bo u ciebie są zawsze gitary.
1: Są gitary i wiesz, no i te gitary czasami możecie być państwo może zaskoczeni, ale często jest tak, że te gitary, które ja nagrywam, one w ogóle nie brzmią jak gitara. I właśnie to jest piękne w tym instrumencie. Zresztą no technologia tych właśnie tam zabawek do gitar jest na tyle piękna, że ona pozwala bardzo mocno manipulować tym brzmieniem, dlatego ten instrument jest taki piękny. Poza tym oczywiście, że ja uwielbiam te takie chrapawe gitary rodem z Jacka White'a czy Queens of the Stone Age. Ta paleta różnorodności no strasznie mnie kręci.
0: Jacko, teraz coś dla odmiany. Tak, tak, to ja z 2023 Republika, Grzegorz Ciechowski. Co myślisz o robieniu coverów? To tylko była jednorazowa odskocznia, czy...
1: Wiesz co, tak, bo ja myślę, że w rozwoju artystycznym robienie coverów to nie powinny być jakieś częstsze praktyki, no bo to jest droga donikąd, moim zdaniem.
0: Ale wiesz, że tego dobrze się słucha.
1: A ja wiem,
0: ale to jest w twoim wykonaniu piosenka. Bardzo fajnie w ogóle.
1: To jest mi bardzo przemiło. Mi
0: się wydaje, że Grzechu Ciechowski to tam jest w zaświatach pewnie trochę zazdrosny.
1: To jest tak wybitna postać, wiesz, i nagranie tej piosenki nie powstało przypadkowo, bo myśmy pojechali z chłopakami wystąpić na memoriale Grzegorza Ciechowskiego. Mhm. No to jest ważna postać, którą właśnie też już wspomniany mój tato wcześniej
0: karmił
1: mnie tą muzyką Republiki i w ogóle obywatela GC. Chciałem bardzo wystąpić na tym memoriale Grzegorza Ciechowskiego. Tam się właśnie jechało wystąpić z dwoma piosenkami. Jedna to miała być piosenka Ciechowskiego, druga piosenka no to miała być autorska. Więc pojechaliśmy, zagraliśmy tam Rozumy i zagraliśmy Tak, tak, to ja. I wygraliśmy tych nagród w ogóle trzy, bo zdobyliśmy nagrodę Grand Prix, dostaliśmy nagrodę fanklubu Republiki i jeszcze nasz perkusista dostał nagrodę dla najlepszego perkusisty tego festiwalu.
0: Było co świętować.
1: Naprawdę starczą wróciliśmy z Czewa, bo tam się odbyło ten festiwal. Pomyśleliśmy sobie po prostu wtedy wracając samochodem stamtąd, że skoro tak ta nasza aranżacja zażarła i zdobyła tyle tych nagród, no to może warto zarejestrować ją, żeby mieć taką pamiątkę z tego. I żeby można było ją zaprezentować naszym słuchaczom. Tak powstał ten cover. To jest fajny element i to jest fajna pamiątka, ale robienie coverów to jest pewnego rodzaju pułapka. Nie może się pojawiać za często. Trzeba robić

0: jest trochę zaprzeczeniem tego rock'n'rollowego takiego podejścia do sprawy, jakie ja mam, że chodzi o historię i sposób, w jaki się mu opowiada.
1: Czy ty obserwujesz kogoś tam na Instagramie? Jeżeli tak, to kogo?
0: No ja obserwuję wielu artystów. Naturalna sprawa. Ja też, kurczę, walczę ze sobą i wiesz, ustawiłem sobie to powiadomienie na Instagramie, które ci mówi, już dzisiaj siedziałeś pół godziny. Zastanów się nad sobą, można coś takiego ustawić. No bo wiesz, no
1: siadasz
0: na 5 minut, przewijasz, nagle się orientujesz, kurde, uciekła ci godzina z życia. Nic z tych rolek nie zapamiętałeś. Znaczy, nie ma nic złego w tych mediach społecznościowych. Myślę, że po prostu przed nami długa droga, żeby się nauczyć z nich korzystać, nie bombardując się za dużo tą łatwą dopaminą stamtąd.
1: Masz oczywiście swoje konto na Instagramie, ale nie tylko, również na fejsie. Na TikToku też tam sobie TikTokasz?
0: Oczywiście, zapraszam gorąco.
1: To już teraz zapraszamy wszystkich na koncerty Jacko Brango, na pewno będziecie mieli okazję, a na żywo te numery brzmią jeszcze lepiej, trzeba przyznać, bo jak wychodzisz na scenę i łapiesz za gitary, to co mamy tutaj na tym krążku, to jest tylko preludium do tego, co się dzieje na scenie, jak z chłopakami dajecie czadu pewnie.
0: No kurczę, my dobrze gramy.
1: My dobrze gramy.
0: Mam przezdolnych kolegów, no. Więc dajemy z siebie wszystko i w tym całym, wiesz, moim kolektywie, takim, wiesz, wariackim wydaniu, myślę, że tej energii i będzie jeszcze więcej niż na tej płycie.
1: Dzięki wielkie, Jacko Brango. Dziękuję ci za tę rozmowę w studiu Radia SK2. No i gratuluję ci pierwszego albumu. Jeszcze raz tego mocnego, debiutanckiego. Za dużo gitar. Trzymam kciuki za koncerty, za kolejne numery i wszystko, co jest przed tobą, Jacko. A was, drodzy słuchacze, jeżeli chcielibyście poznać Szymona, Jacko Brango, to musicie koniecznie wrzucić ten krążek albo odpalcie sobie nawet na mediach streamingowych. Warto. Nadróbcie te zaległości. Jacko Brango to jest rok i energia na serio. Dziękuję ci bardzo za spotkanie.
0: Dzięki.
2: Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam na magazyn muzyczny. Dzisiaj zapraszamy na najgłębszą z możliwych analiz fenomenu, który zdefiniował polską scenę poprockową przełomu wieków. Zespół Phil i jego absolutnego centrum dowodzenia, czyli charyzmatycznego lidera Piotra Kupichy. To jest podróż, która wymaga rozłożenia na czynniki pierwsze każdego etapu kariery, każdej kompozycji, każdej osobistej refleksji artysty. Historia zespołu Phil, na przekór pozorom, to nie jest historia szalonego, nieokiełznanego rock'n'rollowca. To historia dyscypliny inżynierskiej precyzji i zimnej kalkulacji wplecionej w gorące emocje.
2: Magazyn muzyczny.
3: Piotr Kupicha to człowiek ze Śląska, z Katowic konkretnie, a jego fundamenty wykuwały się w środowisku dalekim od artystycznego luzu. Śląsk, z którego wywodzi się Piotr Kupicha, to region o silnej tożsamości przemysłowej. Ta tożsamość nie opiera się na ulotnych trendach czy artystycznych modach, lecz na gwarancji jakości i solidności. To miejsce, gdzie rzemieślnik i inżynier byli bardziej cenieni niż zwykły artysta. W tym kontekście sukces zespołu Phil nie jest dziełem przypadku, ale przeniesieniem zasady Huty Batory do show biznesu. Jak sam w jednym z wywiadów wspomniał Piotr Kupicha, kluczem była żelazna śląska dyscyplina i edukacja techniczna. Generalnie zawsze byłem bardzo konsekwentny i zdyscyplinowany. Skończyłem Politechnikę Śląską, która była bardzo wymagającą uczelnią, a wcześniej Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Piotr Kupicha jako syn pracownika huty i dyrektorki cepeli zyskał unikalną perspektywę. Z jednej strony widział fizyczny trud i dyscyplinę ojca, a z drugiej wrażliwość estetyczną i organizacyjną matki. Ta dychotomia jest kluczem do jego twórczości. Techniczna precyzja w służbie emocji. Konieczność ukończenia Politechniki Śląskiej to był nie tylko wybór edukacyjny, to był też akt socjologiczny. W tamtym środowisku ukończenie trudnego technicznego kierunku było równoznaczne z posiadaniem stabilności i przyszłości. Ta inwestycja w stabilność ukształtowała w nim podejście do muzyki jako do zawodu, który wymaga planu, a nie tylko zabawy. Gdzie inni artyści szukali natchnienia, Kupicha szukał struktury, która może się sprawdzić, a najlepszą strukturę oferowała inżynieria. Jego piosenki są jak mosty, muszą unieść ciężar emocji, ale ich konstrukcja musi być nienaganna i przewidywalna. Piotrek Kupicha świadomie wybrał ścieżkę edukacji technicznej. Ten etap jest kluczowy dla zrozumienia jego metody kompozytorskiej. Piosenki zespołu Phil nie są wynikiem chaotycznego dżemowania, są wynikiem chwytliwej inżynierii. Jak sam wspominał, praca jego matki liczącej potężne całki była dla niego prawdziwą lekcją. Pamiętam, jak na kartce liczyła potężne całki. To była naukowa odpowiedzialność, to była precyzja myślenia, która później przydała się w pracy z dźwiękiem i w komponowaniu melodii. Na Śląsku od dziecka uczysz się szacunku do ciężkiej pracy i do produktu finalnego.

0: A ja chciałem, żeby moje piosenki były jak dobrze zaprojektowana konstrukcja, solidna, chwytliwa i funkcjonalna. Ta funkcjonalność melodii, ten inżynierski porządek w układaniu akordów i struktur refrenów, to jest bezpośrednia konsekwencja tego wykształcenia. Dla Piotra Kupichy utwór radiowy musiał być konstrukcją, która spełni swoje zadanie, poruszy emocje i zostanie zapamiętana. Anegdota o dyscyplinie w śląskich technicznych zakładach naukowych i konieczności noszenia białej koszuli, krawata i marynarki to jest diametralne przeciwieństwo stereotypu rockowego artysty. Nie chaos, lecz porządek. Nie bunt, ale konformizm wobec zasad. W świecie, gdzie wielu muzyków uważa, że zasady są dla słabych, Kupicha zrozumiał, że dyscyplina jest narzędziem prowadzącym do efektywności. Skromne warunki życia w rodzinie miały wpływ na jego późniejszą postawę biznesową. W domu żyło się od pierwszego do pierwszego. To mnie nauczyło, że pieniądze trzeba szanować, a jak się pojawiają, trzeba je inwestować w swój rozwój, a nie tylko wydawać. Zanim Kupicha stanął na scenie jako gwiazda, pracował fizycznie i umysłowo w firmie produkującej kafelki, w hurtowni kawy, a co najważniejsze w firmie doradczo-szkoleniowej. To w ostatnie doświadczenie jest fundamentem biznesowym zespołu Phil. Tam, słuchając wykładów o motywacji, budowaniu marki i zarządzaniu sobą, Kupicha zyskał narzędzia, by ucywilizować chaos rockowy. W wieku 20 kilku lat, zamiast trwonić czas na imprezach, uczył się, jak marka, czyli Piotr Kupicha i zespół Phil, musi być spójna, stabilna i nastawiona na długi bieg maratoński. Ten okres to synteza śląskiej solidarności z wiedzą korporacyjną. W jednym z wywiadów wspominał: nauczyłem się tam, że sukces to nie jest jednorazowy strzał, to nie jest sprint, tylko długi bieg maratoński, a kluczem jest nieustanna motywacja i wiara w produkt. Przekładałem myślenie biznesowe na proces twórczy.
1: Magazyn muzyczny.
0: W przeciwieństwie do wielu zespołów z lat 90., które rozpadały się z powodu złego zarządzania, Kupicha już na starcie zaplanował zespół jako markę. To połączenie rockowego głosu z inżynierską precyzją konstrukcji i biznesową wizją sprawiło, że Phil był gotowy na sukces. Pierwszym dużym krokiem do sławy był zespół Sami, czyli spontaniczny atak muzycznej intuicji, gdzie Piotrek Kupicha był głównym kompozytorem. Sam wspomina: miałem 21 lat i byłem wtedy Piotrusiem z długimi włosami, ale nie byłem liderem zespołu, byłem tylko gitarzystą. I to był punkt zapalny. Gdy doszło do rozłamu, został wyrzucony. Było to odrzucenie jego geniuszu i wkładu. Dla człowieka wychowanego w etosie, gdzie ciężka praca musi przynosić mierzalne efekty, to była porażka, której nie mógł zaakceptować. Dostałem po uszach, ale nie zamierzałem się poddawać. Wtedy podjąłem decyzję, chcę być liderem swojego własnego zespołu, w którym będę mógł realizować swoją wizję w 100%, bez żadnych kompromisów i stosować swoje biznesowe zasady, a nie improwizacje kolegów. Rozstanie stało się paliwem do stworzenia idealnie kontrolowanego przedsiębiorstwa. Zespoły Q2, Q3, Q4 i ostatecznie Phil to była metodyczna sekwencja testów i doboru materiałów, czyli muzyków, aż do momentu, gdy konstrukcja była całkowicie gotowa. Nazwa Phil to jest sprzeciw wobec przeszłości. Oznacza czucie, ale w kontekście Kupichy jest to czucie zdyscyplinowane i ukierunkowane na masowego odbiorcę. Gdy skład się ustabilizował, nadszedł rok 2007, początek filomanii. 14 sierpnia ukazał się singiel A gdy jest już ciemno, a 26 października tego samego roku debiutancki album Phil, który już w 2008 roku osiągnął status diamentowej płyty. Zespół zdobył 2 statuetki Fryderyka jako zespół roku i nowa twarz fonografii oraz zwyciężył na festiwalu w Opolu.

medialny był totalny. To jest triumf menadżerskiej kupichy, udowodnienie, że inżynierska precyzja i biznesowa kalkulacja potrafią stworzyć produkt, który natychmiast dominuje na masowym rynku. Jeśli chodzi o hity, a gdy jest już ciemno, utwór ten jest podręcznikowym przykładem hitmakera i dowodem na to, że najlepsze rzeczy rodzą się z przypadku. Z perspektywy kompozycji utwór jest zbudowany na hipnotyzującym, repetytywnym riffie gitarowym i emocjonalnym, no ale też uniwersalnym tekście. Aranżacja jest czysta, dynamiczna i maksymalnie radiowa. Nie ma tu zbędnych ornamentów. Znany wszystkim jak anioła głos, to utwór, który czekał w szufladzie aż 18 lat. To jest dowód na to, że Piotrek Kupicha to skrupulatny archiwista własnej twórczości i że jego dobra melodia jest nieśmiertelna. Wprowadzając starą, intymną melodię do rockowego kontekstu, pokazał, że potrafi łączyć pokoleniowe doświadczenie z aktualnym brzmieniem.

nastała era filomanii. Zespół grał nawet 100 koncertów rocznie. Kupicha, pamiętając o swoich lekcjach o oszczędzaniu, miał do finansów profesjonalne podejście. Pieniądze stały się narzędziem inwestycyjnym, a nie celem. Zbyt już nie liczę kasy, bo to już nie ma sensu. Gdy Phil wystrzelił, pieniądze przestały być celem, stały się narzędziem do utrzymywania stabilności zespołu, wspomniał Piotrek w jednym z wywiadów. Zespół mógł pozwolić sobie na inwestowanie fortun w teledyski, tak jak w przypadku Włosy rozwiał wiatr, co świadczyło o szybkim i też przy okazji racjonalnym przekuwaniu sukcesu artystycznego w stabilność finansową i marketingową.

sukces Fila wywołał falę krytyki. Sami krytycy zarzucali albumowi brak ambicji artystycznych i produkcję na poziomie demo. Fil stał się kozłem ofiarnym dla purystów rocka. Kupicha stosował swoją śląską filozofię. Trzeba iść do przodu i nie dać się wciągnąć w medialne przepychanki. W jednym z wywiadów Kupicha stwierdził: Fil nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy. I robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Ta celowa prostota była w istocie ideologią antyelitarną. Fil stawiał na prosty, bezpośredni kontakt z publicznością. W 2009 roku ukazał się album Fil 2 i była to platynowa płyta. Krytycy zauważyli kluczową różnicę. Wydaje się, że ekipa z Fila wyciągnęła wnioski. Fil 2 jest poprawiony produkcyjnie. Brzmienia są potężniejsze, sound jest bardziej nasycony. Tak opisywali ten krążek krytycy. To dowód na to, że Kupicha słuchał merytorycznej krytyki i inwestował środki w poprawę technicznego rzemiosła. Zespół świadomie unikał rewolucji, stawiając na utrwalenie marki i bezpieczeństwo kompozytorskie, gwarantując radiową dominację. Utwory takie jak Pokaż mi niebo czy Tylko powiedz czego chcesz to radiowe hity skonstruowane perfekcyjnie pod względem radiowej struktury. Z wyraźnym, szybko pojawiającym się refrenem i solidną, klarowną aranżacją. Krytyka dotyczyła głównie bezpieczeństwa artystycznego. Fil nie chciał ryzykować utraty masowej publiczności poprzez eksperymenty, co było decyzją biznesową przekładającą stabilność nad artystyczną ambicję.

fenomen zespołu film musi być analizowany przez pryzmat jego relacji z polskimi nagrodami muzycznymi, zwłaszcza w początkowej fazie kariery. Jeśli chodzi o Fryderyki, to zespół wygrał statuetki w kategoriach zespół roku i nowa twarz fonografii. To był sygnał, że pomimo pogardy ze strony niektórych elit, przemysł muzyczny nie mógł zignorować skali ich sukcesu. Zwycięstwa te były bardziej uznaniem potęgi komercyjnej i dominacji radiowej niż czystym hołdem dla artystycznej innowacji. To utwierdziło Piotrka Kupichę w przekonaniu, że wyniki sprzedaży i popularność są najlepszą walidacją dla jego pracy. Triumfy Fila na festiwalu w Opolu, jak chociażby z utworem A gdy jest już ciemno, są kluczowe, ponieważ Opole jest historyczną sceną, która bardzo docenia prostotę, melodyjność i bezpośredni kontakt z widzem. Zespół Fil z prostym wizerunkiem i melodyjnymi hymnami idealnie wpasował się w ten kanon polskiej masowej rozrywki. W przeciwieństwie do bardziej niszowych festiwali, Opole potwierdziło ich status zespołu dla każdego. Filomania miała jednak swoją cenę. Ogromny hejt i bycie kozłem ofiarnym dla całej sceny. Piotr Kupicha, będąc liderem zespołu, który osiągnął zbyt szybki i zbyt prosty sukces, stał się głównym celem ataków. Z jednej strony człowiek sukcesu, który wie, jak zarabiać pieniądze, a z drugiej osoba prosta, której zarzucano brak głębi i artystycznego smaku. Kupicha świadomie przyjął rolę tego, który nie przejmuje się krytyką, ale też konsekwentnie robi swoje. To jest bezpośrednia kontynuacja śląskiego etosu pracy. Gadają? Trudno. Ważne, że płacą i że robota jest wykonana. Film nie dorabia ideologii do tego, co robimy. Robimy muzykę taką, jaką czujemy i robimy to dobrze, bo ludzie to kupują. Może to niektórych boli, ale to jest nasze prawo. Innym kluczowym utworem z tego okresu jest Twoje włosy rozwiał wiatr, piosenka, która miała być hymnem podróży i wolności. W kontekście tego utworu i płyty Fil 2 pojawia się istotna informacja o kosztach teledysków. Fakt donosił, że zespół potrafił wydać fortunę na realizację klipów. To nie jest tylko informacja o pieniądzach, to jest też dowód na profesjonalizację marki. Inwestowanie dużych środków w wizerunek wizualny było koniecznym elementem utrwalenia masowego sukcesu. Kupicha wiedział, że aby utrzymać się na szczycie listy, musi inwestować równie dużo w oprawę wizualną, co samą muzykę. Warto zwrócić uwagę na pewną ewolucję wokalisty. Głos Piotrka Kupichy, choć nadal charakterystyczny, stawał się bardziej świadomy swoich możliwości, lepiej wykorzystując swoją chrypę i skalę, co było kluczowe do udźwignięcia rockowych aranżacji. Ten moment, w którym chaos został zdyscyplinowany przez inżynierski plan, a krytyka przekuta w motywację do poprawy rzemiosła, jest definicją drugiej fazy kariery zespołu Fil, czyli fazy utrwalenia. Po szaleństwie Filomanii i platynie za album Fil 2 nadszedł rok 2011. Ukazał się album Fil 3. Płyta, choć zdobyła status złotej, nie powtórzyła diamentowych rekordów. To był okres naturalnego spadku medialnej wrzawy, ale jednocześnie dowód na siłę i trwałość zespołu. Krytycy zaczęli dostrzegać spójność w twórczości Fila, ale już w nowym świetle. Nie jako wadę, ale jako znak towarowy. Recenzenci pisali: Fil to jest rok dla rodzinki.pl. Zespół, który ma swoje miejsce na rynku, jest przewidywalny w pozytywnym sensie i dostarcza solidny popowy produkt dla szerokiej publiczności. Ta przewidywalność stała się atutem, gwarancją jakości dla lojalnego fana. Zespół udowodnił, że potrafi istnieć poza zgiełkiem największej sławy, że nie są tylko jednorazowym tworem marketingowym. Piotr Kupicha komentował w wywiadzie ten okres jako dowód na śląską konsekwencję i wolę walki. Tu cytat. Po debiucie wiele osób mówiło: oni się skończą za rok, może za dwa. My tymczasem przetrwaliśmy. Zespół Fil jest jak stuningowane Ferrari. Było wiele wzlotów i upadków, ale cały czas jedzie. Trzeba po prostu w siebie wierzyć i nie bać się ryzyka, iść pod prąd powszechnym opiniom. Utwór Warto Żyć, który promował album Fil 3, nie był przypadkowy. To była artystyczna deklaracja stabilizacji po burzy.

mimo sukcesu doświadczył kosztów sławy, co skłoniło go do refleksji nad cenną ulotnością życia. Najważniejszą rzeczą, jaką można mieć w życiu, to jest to, żeby czuć się, że żyje, a nie tylko istnieje. I to poczucie, że warto było przejść tę drogę, to jest właśnie esencja tych późniejszych piosenek. Ta płyta to taka refleksja nad tym, ile nas to wszystko kosztowało, ale też, że się opłaciło. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Właśnie w tym okresie Piotrek Kupicha musiał niestety uznać porażkę emocjonalną. Tabloidy nie oszczędzały lidera zespołu Phil, często sugerując, że to sukces i prowadzone przez niego życie doprowadziło do rozpadu jego małżeństwa. Piotrek Kupicha musiał bronić swojej prawdy, co ujawniło jego wrażliwszą stronę w kontekście do wizerunku twardego biznesmena. Fragment wywiadu. Proces psucia się związku trwał długo, a rozwód nie był wynikiem jednego dnia. To jest dramat, który dotyka wiele par, a u nas był pod okiem mediów. To nie sukces Phila zniszczył rodzinę, ale wewnętrzny kryzys, który był niezależny od sławy. Tak mówił Piotrek w jednym z wywiadów. Ta publiczna batalia była dla niego lekcją pokory i ostatecznym przewartościowaniem. Zrozumiał, że nie wszystko da się skontrolować i zaplanować jak radiowy hit. Presja medialna osiągnęła apogeum, co prowadziło do opublikowania absurdalnych, odrealnionych plotek. A sam Piotrek te plotki komentował w taki sposób. Ludzie wymyślają rzeczy, które są kompletnie odrealnione. Musiałem się nauczyć z tym żyć, że moja prywatność stała się publicznym towarem. A po burzy emocjonalnej i medialnej nastąpił okres budowania nowej, świadomej stabilizacji. Dziesięciolecie i siła składu to rok 2016. Zespół uczcił swoje 10 lat na polskiej scenie muzycznej kompilacją The Best, gdzie utwory nagrano na nowo w odświeżonych aranżacjach. Lider z dumą podkreślał, kolejny sukces Phila jest taki, że od początku do dziś gramy w tym samym składzie. To jest niespotykane i świadczy o naszej przyjaźni i wspólnej wizji. W kontekście polskiej sceny stałość składu Phila jest fenomenem i świadczy o skuteczności menedżerskiej i ludzkiej Kupichy. Wejście w nowy związek Piotra Kupichy przyniosło głębokie przewartościowanie. Kiedy się pojawia rodzina, musisz przewartościować swoje życie. Teraz żyję bardzo spokojnie. Rano wstaję, odwożę dzieci do szkoły, potem idę do studia i to jest szczęście. To jest ta nowa piosenka o tym, że swoje szczęście znam.

To była najbardziej symboliczna zmiana. Motocykle, czyli adrenalina, ryzyko i prędkość, zostały zastąpione renowacją starych samochodów. I tu wchodzi w grę cierpliwość, precyzja i szacunek do historii. Odrestaurowywanie starego samochodu wymaga cierpliwości, precyzji i szacunku do historii. To jest symbol przejścia z etapu młodzieńczego, szybkiego szaleństwa do etapu stabilizacji, gdzie liczy się długotrwałe piękno, docenienie historii i dbałość o detale. To idealne odzwierciedlenie jego nowej filozofii. Od tamtego czasu Piotrek Kupicha zupełnie inaczej pojmuje filozofię ryzyka. Jak mówił w jednym z wywiadów, ryzyko dziś to jest przekraczanie własnych granic, a nie jazda na motorze. Wewnętrzny spokój zaowocował muzycznym powrotem. Po 11 latach od albumu Filtrzy w 2022 roku ukazał się piąty album studyjny, czyli Fil 5. Swoje szczęście znam to singiel, który idealnie zamyka ten etap. To piosenka o akceptacji, spokoju i dojrzałości. Po chaosie filomanii i kryzysie rozwodowym Piotrek Kupicha odnalazł sens w prostych życiowych radościach. I właśnie ta dojrzałość ukształtowana przez rozwód i odnalezienie nowego balansu w życiu jest kluczem do zrozumienia późniejszej twórczości. Piotr Kupicha, który w młodości rwał się do adrenaliny, nauczył się, że prawdziwa siła tkwi w odporności na kryzys i w stabilności. Piosenka Siódmy stan jest głęboko osadzona w osobistych przeżyciach z czasu pandemii, co nadało jej wyjątkowego filozoficznego tonu.

ujawnił Piotr Kupicha w jednym z wywiadów. Piosenka Siódmy Stan opowiada o tym, że nic nie mamy na zawsze. Dojrzewamy, przechodzimy przez życie. Raz idzie nam lepiej, raz gorzej. W pandemii można było przetasować sobie trochę życie. Odczułem przyspieszone dojrzewanie, bo w trasie, gdy wszystko się układa, jesteś trochę dzieckiem. Wtedy w zamknięciu wyciągnęliśmy wnioski, żeby życie nie płynęło nam jak rwąca rzeka, tylko żebyśmy mieli na nie wpływ i potrafili je świadomie kontrolować. Piotr Kupicha, jako dojrzały twórca, zaczął intensywniej konfrontować się z tematem ulotności życia i straty. W 2024 roku liderem zespołu Phil wstrząsnęła wiadomość o śmierci bliskiego przyjaciela, Piotra Radeckiego, gitarzysty związanego ze śląską sceną muzyczną. Strata ta stała się publiczną lekcją na temat kruchości egzystencji. Jeszcze miał mieć badania, ale już nie zdążył. Rano miał iść na badania. To jest dla nas wszystkich taka refleksja, że życie jest bardzo ulotne. Pamiętajmy, by żyć tu i teraz i cieszyć się każdą chwilą. Dlatego w mojej muzyce jest tyle energii i życia, bo wiem, że to się może skończyć w każdej sekundzie. Tak mówił Piotrek Kupicha w jednym z wywiadów. Piotr Kupicha w tej fazie kariery przeszedł transformację z lidera zespołu na mentora polskiej sceny muzycznej. Współpraca z Damianem Skoczykiem również miała udział w tej transformacji. Zespół Phil zaprosił do nagrania młodego wokalistę, konkretnie do współpracy przy utworze W blasku słońca.

lubię ryzykować. Czasem to jest ryzyko, że otwieram się na nową energię dla młodych artystów. Oni mają świeże spojrzenie, a ja mam doświadczenie. To idealna wymiana. Dzięki temu Phil się nie starzeje, wspominał w jednym z wywiadów Piotrek Kupicha.

To jest naturalna konsekwencja dojrzałości Piotrka i biznesowej strony, inwestowanie w świeżą energię młodych artystów. Kupicha nie tylko dzieli się sławą, ale też wymaga dyscypliny i profesjonalizmu, których sam uczył się na Politechnice. Staje się świadomym ambasadorem polskiego pop-rocka. W roku 2023 ukazuje się singiel Hey Now. To utwór, który doskonale podsumowuje filozofię Piotrka Kupichy, czyli refleksję połączoną z motywacją do działania.

Współpraca zespołu Filii Piotra Kupichy z Julią Żugaj w 2023 roku była zaskakującym, ale strategicznym ruchem. Wybór utworu Sam na Sam, poruszającej ballady, miał stworzyć emocjonalny most między tradycyjną publicznością a cyfrowym pokoleniem. Jak podawały media, duet był zaskakujący, a singiel nazwano poruszającą balladą.

Piotr Kupicha, komentując genezę tego połączenia, podkreślał element naturalności i pozytywnej energii w studiu, co idealnie oddaje jego filozofię pracy. Radość i zabawa muzyką jest nieodłącznym elementem tworzenia i bycia na scenie. Ta radość pojawiła się w studio. Julka nagrywała swoje piosenki, ja swoje. Od słowa do słowa i przedstawiłem Julce piosenkę Sam na Sam. Wpadła w ucho, a dobry vibe doprowadził do nagrania jej wspólnie. Fajna muzyczna zabawa, dobra energia. Mamy nadzieję, że piosenka do Was trafi, mówił Piotr Kupicha. Julka Żugaj nie kryła wzruszenia i radości z możliwości współpracy z artystą, którego twórczość znała od lat. Dla mnie to niesamowite, że mogę robić takie rzeczy. Wcześniej występowałam z Andrzejem Piasecznym, teraz z zespołem Phil. To są ludzie, których słuchałam, będąc jeszcze dzieckiem, przyznała sama Julia Żugaj. Mimo że po występie na Moonfest 2 na Żugaj spadła fala krytyki, Piotr Kupicha konsekwentnie bronił tego projektu. Lider zespołu Phil dawał jasno do zrozumienia, że wartość rynkowa i entuzjazm Julii Żugaj były kluczowe, a otwarcie się na nową publiczność jest celem, który uzasadniał ewentualne kontrowersje. W efekcie duet Sam na Sam utrwalił wizerunek zespołu Phil jako gotowego na ryzyko i ekspansję, zdolnego do tworzenia hitów niezależnie od podziałów. SK2.

0: Jest dziewiąta, News SK2, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 strażackich interwencji, nie ma osób poszkodowanych. To bilans przejścia frontu burzowego w Wielkopolsce. Strażacy działali wczoraj przy uszkodzonych budynkach oraz wiatrołomach. A dodajmy, dziś możliwe kolejne burze. IMGW objęło alertami północną połowę kraju. Specjalni wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner w niedzielę odwiedzą Kijów. Dziś mają odwiedzić Moskwę i spotkać się z Putinem. Informację potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Dodał, że na czas pobytu wysłanników w Rosji Ukraina nie będzie przeprowadzać ataków. Przyznał, że oczekuje na taką samą decyzję ze strony rosyjskiej. Dziś kolejne piłkarskie emocje. Ruszyła już siódma kolejka piłkarskiej ekstraklasy. O 14.45 Widzew Łódź zagra u siebie z Radomiakiem. Wieczorem Korona Kielce podejmie Wisłę Kraków, a warszawska Legia na wyjeździe zagra z Motorem Lublin.
1: Trochę zazdroszczę tym, którzy dzisiaj mogli wyłączyć budzik i mogą spać do woli. Ja, żeby zdążyć na dziewiątą do Radia SK2, ten budzik nastawić musiałem, ale z drugiej strony bardzo się cieszę na pierwsze wrześniowe spotkanie z wami. Michał Hanczak, zapraszam na Radio Śniadaniowe. Ignacy, czekam na znak, na dobry początek.

Wiktor Waligura i jego hit 4 pory roku na antenie Radia SK2. My przez 4 pory roku, czy to wiosna, czy lato, czy jesień, czy zima, gramy wam w Radiu SK2 najlepsze polskie hity. No i też przez cały rok, z jakimiś małymi wyjątkami, w każdą sobotę od 9 rano czekam na was przy mikrofonie i w głośnikach z radiem śniadaniowym, które mam nadzieję wprowadza was w dobry nastrój na cały dwudzionek. Trochę pomysłów na ten weekend na pewno się dzisiaj pojawi. Na razie zaglądam do kalendarza. Dzisiaj 5 dzień września, imieniny Doroty między innymi, więc wszystkie Dorki, Doroty, Dorcie pozdrawiam, bo na pewno wśród słuchaczek naszej stacji takie panie o tym imieniu są. Ale to też Międzynarodowy Dzień Dobroczynności i wiadomo, że dobro czynić warto cały rok, ale dzisiaj szczególnie można wesprzeć jakąś zbiórkę, można podziałać w wolontariacie, ale też takie małe, codzienne gesty się liczą. Na przykład, jeżeli pomożecie przy sobotnich porządkach w domu, to też jest dobry uczynek. No więc w takim razie, nie wiem, może ktoś chciałby u mnie posprzątać i mi pomóc. I tu podejrzewam, zapada cisza. I ciszę teraz wam zagram. To będzie Kamil Bednarek, potem jeszcze Sylwia Grzeszczak i Lombard. A jeżeli chcecie pochwalić się tym, co dobrego dzisiaj robicie albo zamierzacie zrobić, to możecie nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK2. SK2.

0: na błysk. To znowu może odnosić się do sobotnich początków, ale może teraz tym tematem się nie zajmujmy, skupmy się na muzyce. Dawid Podsiadło za nami, ale w Radiu SK2 za chwilę zagram jeden z hitów, które na pewno znacie. Jeżeli nie umiecie tekstu, to na pewno umiecie go klaskać, bo klaskanie to jest rzeczywiście bardzo ważny element tej piosenki. Piotr Rubik w tym tygodniu, konkretnie przedwczoraj, obchodził urodziny. To jest oczywiście znakomity dyrygent, kompozytor zarówno muzyki popowej, ale też filmowej czy teatralnej. No ale wiadomo, że wszyscy przede wszystkim kojarzą Piotra Rubika z tego klaskania. Ale wcale Piotrowi Rubikowi to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, bo po prostu ma do siebie i do całej tej sytuacji dystans.
1: To jest duży sukces zapisać się w całym tym cyklu Twoja Stara, prawda? To jest coś, co tylko się należy osobom, które naprawdę są w umysłach każdego. W związku z tym bardzo się cieszę i zawsze powtarzam wszystkim mamom na koncercie, żeby zwróciły uwagę, jak się klaszcze, ponieważ od następnego tygodnia ich dzieci będą mogły już mówić z dumą, że moja stara klaszcze u Rubika i ma certyfikat właśnie odbytego specjalnie kursu klaskania. Na każdym koncercie taki certyfikat wirtualny można dostać, więc wszystkie mamy zapraszamy.
0: To w takim razie teraz zarządzam ćwiczenia z tego klaskania, bo zagram wam hity, niech mówią, że to nie jest miłość, a Piotrowi Rubikowi życzę, żeby to poczucie humoru nigdy nie ustępowało i żeby zawsze ten dystans do siebie miał. No i oczywiście kolejnego wspaniałego hitu na miarę tego, który gram właśnie teraz.

0: Na pewno wczoraj po południu dzieci wesoło wybiegły ze szkoły i zaczęły pierwszy weekend po kilku pierwszych dniach nowego roku szkolnego. Mam nadzieję, że odpoczniecie i że nie macie jeszcze za dużo zadane na ten weekend. To jest rok szkolny pełen zmian, no bo rzeczywiście telefony musiały zostać w wielu przypadkach w szafkach albo w specjalnych skrytkach. I tych smartfonów w czasie lekcji to na pewno, ale nawet w czasie przerwy używać od tego roku nie można. Jak się dzieci, uczniowie z tym mają?
1: To nie będzie problemu. Ja nie korzystam z telefonu aż tak dużo, więc nie ma problemu.
2: Bez problemu. No, odłożyć telefon, bo
3: tak będzie lepiej. Będzie można porozmawiać, a nie tylko w tych telefonach.
0: No proszę, okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują, chociaż podejrzewam, że są uczniowie, dla których brak telefonu to jak brak ręki. W szkołach uczniowie bez smartfonów, a w Radiu SK2 kot bez ogona, czyli jeden z hitów zespołu Various Monks z Kasią Stankiewicz. Zagram jeszcze przed godziną 10.
4: SK2. Reklama.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: No. Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
10: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w superpromocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
11: Czyta lektor AI.

0: 2,99 za kilogram, a biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
5: I po reklamie.

0: słuchacie Radia SK2, to była Margaret i jej nowy hit Prima Ballerina, prosto z wydanej niedawno epki pod tytułem Voice. Trzy epki złożą się na nowy album, a wszystkich tych piosenek na żywo będzie można posłuchać w Warszawie podczas specjalnego premierowego koncertu. To dopiero w grudniu, 11, ale już teraz warto zadbać o bilety. Biletów nie trzeba natomiast na koncerty z cyklu SK Music Tour. Jeszcze nasza letnia trasa koncertowa trwa i dziś będziemy w województwie łódzkim, konkretnie w Zelowie, i dziś i jutro tam koncerty, na które naprawdę wstęp jest wolny. Dzisiaj na scenie m.in. Michał Szczygieł, a jutro królowa Maryla Rodowicz. W ramach przygotowania do tego koncertu, żeby powtórzyć sobie teksty, albo po prostu dla przyjemności i przypomnienia, jeden z wielkich hitów Maryli zagram zaraz po newsach o 10.
1: SK2. Reklama.
2: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: Promocją otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Codziennie niskie ceny. Czyta lektor AI.

0: nas przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki, cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Stokrotka.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Marta Łazarska, już dziś o godzinie 12 możecie wybrać się na zwiedzanie dworu Artusa z przewodnikiem. Okazja, żeby zobaczyć miejsca, które na co dzień nie są dostępne dla publiczności. To moja pierwsza propozycja. Druga to trochę ruchu tanecznego, konkretnie Rule the Dance Floor, czyli okazja, żeby wziąć udział w warsztatach w Galerii Kopernikus na Placu Rotundy. Start o godzinie 11, w planach także bitwy taneczne 1-1.
10: Jest 10. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Krajowa 80 w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. W miejscowości Górsk doszło do czołowego zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba została poszkodowana. Trasa łącząca Bydgoszcz i Toruń jest nieprzejezdna. Służby kierują na objazdę. Teraz pilne doniesienia z ukraińskiego frontu. Nie doszło do planowanego zawieszenia broni, informuje ukraiński sztab generalny. Wcześniej ukraińscy żołnierze otrzymali rozkaz wstrzymania działań bojowych na czas wizyt wysłanników Donalda Trumpa. Jak twierdzi ukraińskie dowództwo, mimo apelu Rosja kontynuowała ostrzał. A przypomnę, Jared Kushner i Steve Witkoff mają dziś spotkać się na Kremlu z Władimirem Putinem, a jutro przyjechać do ukraińskiej stolicy. Według zapowiedzi amerykańscy wysłannicy mają rozmawiać o zakończeniu wojny. W Krakowie ruszył dziś finał Poland Business Run. Do sztafety na miejscu i wirtualnie zgłosiło się łącznie ponad 47,5 tysiąca osób. Pieniądze z pakietów startowych wspomogą osoby po amputacjach i mastektomii. Akcja potrwa przez cały weekend.
11: Są takie zawody sportowe, które można podziwiać, ale trzeba cały czas zadzierać głowę i patrzeć w górę, najlepiej przez lornetkę. O tych zawodach już za kilka chwil Wam opowiem. W tej godzinie też zagram najnowszy hit Sanach, który jest jeszcze gorący i świeżutki, ale wcześniej zapowiadana Maryla Rodowicz. Ale to już było. Potem jeszcze męskie granie orkiestra i hit tańcze. Michał Hanczak, zapraszam, dzień dobry. Najlepiej.

0: Antek Smykiewicz na antenie Radia SK2, oczywiście jego hit Pomimo Burz, a ja mam nadzieję, że jedyna burza, jaka dzisiaj w Krynicy Zdroju się pojawi, to burza oklasków. Dla highlinerów, czyli takich zawodników, którzy chodzą wysoko nad ziemią po linie. Zawody highlinerów od kilku dni odbywają się w Krynicy Zdroju, dzisiaj finały, no i rzeczywiście będzie na co popatrzeć i nawet stojąc twardo na ziemi poczuje się adrenalinę, zapowiada Daniel Lisak ze stacji Słotwina Arena, która zawody te organizuje.
1: Jest dużo możliwości do obserwowania. Zachęcamy, żeby lornetki wziąć, jeżeli ktoś będzie chciał obserwować właśnie tych śmiałków, którzy będą bardzo szybko pomykać po tej taśmie zawieszonej ponad 200 metrów nad poziomem gruntu.
0: Finał zawodów highlinerów dzisiaj w Krynicy Zdroju, ale są takie sytuacje, które trochę przypominają ryzykiem chodzenie po linie na wysokości i to jest na przykład próba odmówienia swojej partnerce wyjścia z nią po zakupy albo wyniesienia śmieci. Także uważajcie, panowie. Sarsa już teraz na antenie Radia SK2. SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Środa, czwartek to tytuł tego hitu, a tymczasem sobota zdecydowanie dużo lepszy dzień w tygodniu niż środa, czwartek. Tu Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Kto był wczoraj na PGE Narodowym na finale stadionowej trasy w Sanach? Niestety mnie nie było, dlatego liczę na wasze opowieści, może jakieś relacje. Zawsze możecie na Messengerze Radia SK2 coś podesłać, albo po prostu znaleźć mnie na Instagramie i tam na przykład o swoich wrażeniach napisać. Ale tak czy owak, przy tej wokalistce na chwilę się zatrzymam, bo nie dość, że zagrała koncert na Stadionie Narodowym po raz kolejny, to jeszcze w tym tygodniu obchodziła urodziny. A czy Sanach pamięta swój pierwszy występ w karierze?
1: Myślę, że gdzieś w przedszkolu. ale tak nie, taki poważny. Najważniejszy mój pierwszy raz na scenie, myślę, że to był jednak w kawiarni na Chłodnej. Grałam taki koncercik, gdzie rzeczywiście już swoje piosenki tam śpiewałam przy pianinku i był właśnie tam kwartet skrzypcowy, dziewczyny z mojej szkoły. Wtedy tak niczym się takim nie stresowałam, tylko może tym, co będę mówić pomiędzy piosenkami, to tak pamiętam.
0: I to jest właśnie piękna historia. Kilka lat wystarczyło, żeby małe kawiarnie zamienić na wielkie stadiony i co więcej zapełniać je do ostatniego miejsca. Tego oczywiście Sanach można pogratulować i pozazdrościć, no i można posłuchać, bo Sanach ostatnio dużo nowości nam dostarcza, było ITP i TD, potem pojawił się Kapitan, a tuż przed finałem trasy na Stadionie Narodowym wczoraj pojawił się singiel pod tytułem Cichosza. I tę piosenkę teraz w Radiu SK2 wam zagram.
2: SK2

0: marzenie. Bero, może mówić o kolejnym hicie do kolekcji, bo ma na koncie już na przykład taki hit jak Jeszcze będzie pięknie, albo Mama mówiła mi, a teraz przyszedł czas na piosenkę pod tytułem Wychowany w Polsce. No i oczywiście w Radiu SK2, gdzie gramy najlepsze polskie hity, również ten singiel się pojawia. A jeśli chodzi o emocje, to my Polsce zawsze kibicujemy. Dzisiaj kibicujemy od godziny 18 naszym siatkarkom. Przypomnę, że Polki zagrają z Włoszkami o finał Mistrzostw Europy. Dziewczyny, do boju, jesteśmy z wami i wierzymy, że naprawdę będzie dobrze.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I po reklamie.

0: Tu Radio SK2, Radio Śniadaniowe. Michał Hanczak z tej strony, tuż przed godziną 11. To jest taka godzina, kiedy w sobotę nasi słuchacze, podejrzewam, czyli wy, dzielicie się na dwie, a może nawet trzy grupy. Jedna z nich to ta grupa pracujących, ja się do niej zaliczam. Druga grupa to ci, którzy mają wolne, ale zdążyli już do 11 posprzątać mieszkanie, rozwiesić pranie, wyprasować poprzednie pranie, a w dodatku zrobić zakupy i przygotować co nieco do obiadu. A trzecia grupa to pewnie ta, która się dopiero budzi, bo albo imprezowała, albo po prostu leniuchuje w weekend, co też jest wspaniałe i czego w sumie trochę zazdroszczę. Do której grupy należycie? No ja pracuję, ale z wielką przyjemnością, bo po godzinie 11 zagram wam między innymi hity takich artystów jak Tila, Sound & Grace, Artur Rojek, ale też Lady Punk czy Zalia.
1: SK2. Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie trzech opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
9: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
10: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
13: I po reklamie.
14: Jest 11. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Od wczoraj ponad 1300 interwencji Straży Pożarnej. To bilans po froncie burzowym. Silny wiatr i opady deszczu pojawiły się w praktycznie całej Polsce. Najgorzej było na zachodzie kraju.
15: Najwięcej interwencji odnotowano w województwie wielkopolskim, ponad 300, w województwie lubuskim, w województwie zachodniopomorskim, dolnośląskim oraz w województwie mazowieckim.
14: Mówi Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej. W zdarzeniach na szczęście nikt nie został ranny. A dziś możliwe kolejne nawałnice. Północną połowę kraju objęły ostrzeżenia IMGW przed burzami i silnym wiatrem. Alerty pokryły łącznie 9 województw. W prognozach burze, opady deszczu oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Alerty będą obowiązywać już od południa, nawet do jutrzejszego poranka. Dziś przed polskimi siatkarkami walka o finał Mistrzostw Europy. O 18:00 rusza spotkanie Polska-Włochy. Dodajmy, jak do tej pory w europejskim turnieju obie reprezentacje nie przegrały ani jednego spotkania.
0: O tym, co w kraju i na świecie, ponownie opowiemy o 12:00, a tymczasem wracamy do grania najlepszych polskich hitów w Radiu Śniadaniowym. A teraz ty. To jest tytuł pierwszej piosenki, którą dla was teraz mam. No i pewnie ten tekst w domach dzisiaj też słychać. A teraz ty wyniesiesz śmieci. A teraz ty zrobisz zakupy. Ale ta piosenka jest o czymś innym. Michał Hanczak, witajcie.

0: jeżeli za waszym oknem słońca dzisiaj trochę brakuje, to w głośnikach ono jest, jeżeli włączacie Radio SK2, choćby dzięki tej piosence. To I Love You zespołu T-Love. My kochamy tu polskie hity i wszystko, co z polską muzyką związane. I na przykład w Krakowie od kilku dni jest taki muzyczny, nowy całkiem mural. Poświęcony jest wyjątkowemu artyście, jakim był Andrzej Zaucha. A powstał niedaleko miejsca, w którym mieszkał ten wokalista. Autorem muralu jest Piotr Tuse-Jaworski.
1: Agnieszka Zaucha, czyli córka tak Andrzeja Zauchy. Bardzo się cieszę, że to powstało i że akurat w tym miejscu i że Tuse to robi. Także wszystko jest tak, jak sobie wymarzyłam.
2: Teusz Masior, jestem prezesem Fundacji imienia Andrzeja Zauchy. Chcieliśmy, aby ten mural oddawał to, co u Andrzeja Zauchy było najważniejsze. Uśmiech na twarzy, pogoda ducha, soul, funk i jazz. Taki ciepły, serdeczny, który on sobą reprezentował.
0: To ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli chcecie zobaczyć ten mural, to czeka on w Krakowie przy ulicy Mogilskiej 43. A w Radiu SK2 teraz Artur Rojek i jego najnowszy singiel Mirafiori, zapowiadający album, który już za dwa tygodnie.

0: hitach zespołu Lady Punk można przebierać do woli i co chwilę zagrać coś innego. Tym razem wybrałem dla was Zostawcie Titanica. To jest Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. I teraz będzie ciekawa sytuacja, bo zagram wam za chwilę hit Zali, Tylko kochaj mnie, ale wcześniej pojawi się piosenka o łudząco podobnym tytule, tylko słowa trzeba zamienić miejscami. Tylko mnie kochaj. Za tą piosenką stoi zespół Goja, a wokalistka Goi, Magda Wójcik, kilka dni temu miała urodziny i na chwilę się przy niej zatrzymajmy. Magda to nie tylko wokalistka, to też świetna tekściarka, która w ostatnich latach pisała m.in. dla Bledki, Sanach, Bryskiej czy Maćka Skiby i wielu innych artystów. Ale rzeczywiście cofnijmy się do lat 90., kiedy Magda zaczynała karierę w grupie Goja. Jak wyglądało to pierwsze spotkanie i wejście do zespołu?
1: Próba w takim bunkrze. Chłopaki mieli salę prób w bunkrze, takim rzeczywiście regularnym. I tam przyjechałam na próbę do nich, ponieważ zwiałam z lekcji muzyki i pojechałam, ponieważ szukali wokalistki i stwierdziłam, że spróbuję i od razu ich ujęłam swoim wszystkim.
0: A potem w kolejnych latach Magda oczarowała wszystkim, a przede wszystkim swoim głosem, całą Polskę. Choćby hitem Smak Słów czy Tylko Mnie Kochaj, czyli tą filmową piosenką z filmu o tym samym tytule. Teraz właśnie ten hit sobie przypomnimy.
2: SK

0: Dawid Podsiadło na dobry nastrój w sobotnie przedpołudnie. To jego tazosy na antenie Radia SK2, że gramy tu najlepsze polskie hity, to przed 12 jeszcze m.in. Myslowic, Marisa, czy też co nieco od zespołu Baim. Ale wcześniej o akcji dla tych, którzy lubią przygody i niespodzianki, ponieważ po raz pierwszy w Polsce jedna z tanich linii lotniczych organizuje akcję, w której 25 osób wsiądzie na pokład samolotu w nieznane. O miejscu lądowania, do którego dolecą, dowiedzą się jak dolecą, czyli jak wylądują. I na tym polega cała ta zabawa. W sumie bardzo fajna akcja, nieważne przecież, że dokąd się leci, ważne z kim, a w tym przypadku nawet ważniejsze bez kogo, byleby bez szefa i jak najdalej od pracy.
1: SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A octy kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis, 4 na osobę. Kaufland.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brico Marche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Jak sobota to?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
15: Kia. Movement that inspires.
16: I po reklamie.

0: Beatą i zespołem Baim dobiliśmy praktycznie do godziny 12. W południe oczywiście newsy z kraju i ze świata, a po południu zagram wam w Radiu Śniadaniowym jeden z waszych ulubionych hitów ostatnio. Numer 1 gorącej polskiej dwudziestki z wczoraj, czyli Bez końca, Oskara Cymsa. Możecie głosować bez końca na tę piosenkę na sk2.pl, a każda lista w każdy piątek od godziny 18 na naszej antenie. Zapraszam w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, To z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 3 na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów, 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Renata Grudzińska. Jeżeli chcielibyście spędzić weekend poza domem, to idealnie się składa, bo atrakcji w Toruniu zdecydowanie nam nie zabraknie. Aż do niedzieli w Toruniu potrwa festiwal Nada, a już jutro na dwóch scenach wystąpią Łajka, BSK, Omasta, Liwka, Kasia Sienkiewicz czy Koma. Mamy też coś dla słuchaczy lubiących cięższe brzmienia. W niedzielę w Kombinacie Kultury wystąpi zespół Kochis, a do zgarnięcia czekają zaproszenia. Odezwijcie się do nas na torun@sk.pl.
12: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Utrudnienia na A4 na Opolszczyźnie. Trasa w kierunku Katowic jest zablokowana. W rejonie węzła Brzeg doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych i ciężarówki. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać do 13. Są alerty drugiego stopnia IMGW przed wichurą. Ostrzeżenia przed porywami wiatru nawet do 90 km na godzinę wydano dla północnej części województwa zachodniopomorskiego. Zaczną obowiązywać już wieczorem. Przypomnę, są również ostrzeżenia przed burzami. Pokryły północną połowę Polski. Jest ponad 17 tysięcy osób w stacjonarnych biegach Poland Business Run w Krakowie. Uczestnicy pomogą ponad 140 beneficjentom akcji po amputacjach kończyn i mastektomii.
13: Atmosfera niesamowita. Naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni, że coś mogliśmy zrobić dla kogoś.
14: Fantastyczna pogoda, fajna atmosfera. Biegamy i pomagamy.
15: Fantastycznie. Biegajcie w Krakowie.
12: Mówili biegacze. Dziś jeszcze m.in. wyścig dla dzieci, jutro powtórka sztafety. Pierwszy raz w historii pobiegną też roboty.
16: Mam nadzieję, że nikt z Was nie ma choroby morskiej, bo za kilka chwil wypływamy w rejs. Będzie o szkole na morzu. Ta pani zresztą też ma taki hit na szeroką wodę, chociaż teraz zagram zupełnie inną jej piosenkę, od której cała jej kariera na dobre się zaczęła. To Roxy Węgiel i Anyone I Want To Be, a ja nazywam się Michał Hanczak i witam Was serdecznie. To jest Radio Śniadaniowe w Radiu SK2. Kilka chwil po 12:00 gramy.

0: Lato faktycznie stygnie, ale Kuba i Kuba już z nowym singlem też możecie usłyszeć go na antenie Radia SK2. Tu jednak zagrałem wam hit ostatnich tygodni, ten, który przyniósł Kubie i Kubie bursztynowego słowika. Radio SK2 gra dla was, to jest radio śniadaniowe. Zaczęła się szkoła, chociaż nie dla wszystkich, ponieważ są tacy uczniowie, którzy zamiast do szkoły ruszyli w rejs po Bałtyku. 15 młodych żeglarzy ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów Przemyśl wsiadło na pokład pełnomorskiego jachtu. No i będą się uczyć po drodze, ale nie chemii, nie fizyki, nie biologii, a sterowania, nawigacji i współpracy w grupie.
1: Będą mogły również zobaczyć, w jaki sposób nawiguje się na jachcie pełnomorskim. Na pewno staną za sterem i sami spróbują taki duży jacht poprowadzić. No i zobaczą po prostu, jak wygląda takie żeglarstwo, jak wyglądają porty, jak wygląda wejście do portu, jak wygląda wyjście z tego portu.
0: Tak mówi Agnieszka Kowaliw ze Stowarzyszenia Róża Wiatrów. Oczywiście oprócz nauki będą także wycieczki, zwiedzanie nadmorskich portów i muzeów, chociażby w Gdyni, Gdańsku czy Jastarni. No a my zapytaliśmy tych uczniów, na co najbardziej liczą i czego się nie mogą doczekać podczas tej morskiej szkoły.
2: Ja najbardziej czekam na zabawę na plaży, no i na mieszkanie na jachcie.
3: To ja najbardziej czekam na mieszkanie właśnie na jachcie i zwiedzanie muzeum.
0: To ja trzymam kciuki, żeby ta morska szkoła jakoś dobrze wpłynęła na przyszłość tych młodych ludzi. To tyle, jeśli chodzi o szkołę na fali. Teraz wróćmy na fale radiowe. Chociaż akurat w tej piosence za chwilę też coś będzie o okręcie. Ale też o innych tematach, o których może dzieci nie powinny słuchać. Wilki i Baśka w Radiu SK2.

prosto ze szczytu gorącej polskiej dwudziestki. Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca w Radiu SK2. Inny artysta, Dominik Dudek, pojutrze będzie obchodził urodziny i za chwilę sobie jeden z jego hitów przypomnimy, czekając na coś nowego. Z tego co wiem, na dniach mamy dostać jakąś nowość od Dominika. Tymczasem dużo się u niego ostatnio działo prywatnie, bo Dominik Dudek w tym roku wziął ślub. Przyznał, że bardzo go to stresowało, ale jakoś się udało. No i teraz jest szczęśliwym małżonkiem. No więc wszystkiego dobrego i w życiu prywatnym, i w tym zawodowym, muzycznym. Czekając na nowość od Dominika Dudka, gram teraz jego duet z Kają. Na co mi to? SK2

0: milenialsi znają na pamięć, ale mam nadzieję, że młodsi też kojarzą. Robert Kojnacki i Andrzej Piaseczny, wtedy jeszcze zwany Piaskiem, w jednym z największych hitów z lat 90., czyli Prawie do nieba. Tak też gramy na antenie Radia SK2 i cieszymy się polskimi sukcesami, wszystkimi, także Antynoblem, ponieważ to jest nagroda, jaka wpadła w nasze polskie ręce w ostatnich dniach, a mianowicie nagrodę za osiągnięcie, które może nieco śmieszyć, ale z drugiej strony skłaniać do refleksji, otrzymał zespół kierowany przez profesor doktor habilitowaną Agnieszkę Sorokowską z Uniwersytetu Wrocławskiego, a ten zespół dostał Antynobla za badania w dziedzinie węchowej. Konkretnie za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale swoim rodzicom, ale nastolatki już rodzicom tak dobrze nie pachną. I chyba tu postawię kropkę, bo wszystkim na pewno teraz się przypomni zapach szkolnej szatni i w sumie jest to już dowód na poprawność badań, o których przed chwilą wspomniałem.
1: SK2. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania, bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
1: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Wiktoria Kida na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 13. Ja sobie życzę wiktorii, czyli zwycięstwa, i chyba wszyscy sobie życzymy. Dzisiaj w meczu Polska-Włochy nasze siatkarki o 18 grają o finał Mistrzostw Europy. Już teraz bardzo mocno trzymamy za nie kciuki, a za chwilę te kciuki trzymać będzie, ale grać wam też polskie hity. Będzie Antonina Van Dessel. Podejrzałem, że między innymi zagra duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, ale też nowy hit Sylwii Grzeszczak. Będzie to na pewno dobre sobotnie popołudnie. Zostańcie z Radiem SK2, a ja wracam do was w kolejną sobotę po 9. Michał Hanczak, cześć!
1: SK2. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
5: Wyjazd na maksa.
4: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22:00 w TTV.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel, ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już jutro o 19:45 w TVN.
10: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
13: I po reklamie.
14: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Rosyjskie wojsko zaatakowało ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu. To celowa reakcja na dyskusję i przygotowania do możliwego lądowania negocjatorów z USA, ocenił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przypomnę, wysłannicy Donalda Trumpa rozmawiają dziś z Putinem w Moskwie. Jutro mają przelecieć do Kijowa. Dziś występ Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Jej rywalką będzie Czeszka Maria Błuskowa. Początek meczu w Nowym Jorku około 19:00. To wydarzenie łączy dobre jedzenie, aktywność fizyczną i zabawę dla całych rodzin. Rusza kolejny weekend z Power Food Festival. Na miejscu jest Kinga Baryga.
15: Tak jest. Power Food Festival 2026 rusza już za chwilę. Dzisiaj widzimy się na warszawskim Żoliborzu, a dokładnie w Parku Żeromskiego. Pokazujemy, że zdrowo to nie znaczy źle, a nawet znaczy bardzo, ale to bardzo pysznie. Poćwiczymy, popróbujemy dobrych rzeczy. Są też proteinowe bułeczki, więc dla każdego znajdzie się coś dobrego. Bądźcie tam z nami, jesteśmy dzisiaj z wami do godziny 18:00.
14: Wstępne wydarzenie jest bezpłatne.
16: Czy lubisz mieć cukierka i zjeść cukierka?
14: Lubię.
16: No to dlaczego mi to robisz? Ja tutaj powiem wszystkim. Kuba powiedział mi, że ma dla mnie niespodziankę i tak od 5 minut siedzę i czekam, bo powiedział, że dopiero po serwisie. I to jest bardzo niesprawiedliwe, bardzo brzydkie zachowanie, bardzo brzydkie, nie zapomnę ci tego i wszyscy o tym wiedzą. I teraz już musisz mi powiedzieć za moment. Antonina Van Dessel, dzień dobry. A ten się tylko śmieje, drań wstrętny.

To była Sylwia Grzeszczak i jej Mango. Piosenka, w której Sylwia śpiewa mocno o lecie, ale umówmy się, mango ma trochę kolory, jak jest takie dobre i dojrzałe, już takie troszkę jesienne. No i właśnie dzisiaj trochę mocniej wieje. Temperatura niestety już nas nie rozpieszcza i myślę, że oficjalnie możemy powiedzieć, że każda jesieniara budzi się do życia. No i skoro tak, no to słuchajcie, to jest idealny czas na napar imbirowy. A jak go zrobić? Już mówię. Imbir obieramy, kroimy w plasterki, zalewamy wrzątkiem i przykrywamy na kilka minut, żeby to się wszystko dobrze zaparzyło. Potem cytryna, a później miód. Tylko miód dopiero jak troszeczkę napar przestygnie, bo miodu nigdy nie rzucamy do wrzątku, bo traci swoje wszystkie właściwości zdrowotne. No i mamy, słuchajcie, jesienny zestaw idealny. Ciepło, pachnąco, no i miodzio. Na taką pogodę w sam raz. SK2. I pod te jesienne naparki już teraz w SC2 Igor Herbut. Wkręceni, nie ufaj mi. Ale mi możecie zaufać tym naparem.

0: Ania Dąbrowska i numer nieprawda. Ale za to w Radiu SK 2 zawsze jest tylko prawda. I już teraz, no prawdą jest to, że mamy pierwszą sobotę września. No i chciałabym, żebyście przyznali się, co dzisiaj robicie w tę pierwszą sobotę września. Wielkie sobie sobotnie porządki, może kanapa i święty spokój, może zakupy, no a może grzybobranie. Dajcie koniecznie znać na radiowym messengerze, nagrywajcie głosówki i piszcie, gdzie was dzisiaj znajdziemy. A jeżeli wybieracie las, no to przypominam, grzybowy alert już są. Są oficjalnie grzyby w lesie. Koszyk, wygodne buty i lecimy sprawdzić, co tam w lesie wyrosło. Ja czekam, co robicie w sobotę na radiowym messengerze. Dawajcie znać. Jestem mega ciekawa, jak tam jesieniary i jesieniarze działacie sobie.
1: SK2.
0: No a teraz duet wyjątkowy. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem. To jest tak piękne. Posłuchajcie.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie

0: Ach, to jest dobry przebój. Emigranci na falochronie. Wy na radiowym Messengerze nagrywacie głosówki i piszecie, co robicie w pierwszą sobotę września. No i słuchajcie, już wiem, jak wygląda sobota u Marzeny. Rano zakupy, potem gotowanie i proszę bardzo, zupa kalafiorowa już gotowa. Rosół też, sałatka jarzynowa również. No, a ja zaczęłam się robić głodna. Czyli weekend ogarnięty, a nawet początek tygodnia. I teraz przede mną... To znaczy przed Marzeną, jeszcze porządki, ale potem już tylko odpoczynek. No i bardzo słusznie, droga Marzenko, przy takim tempie pracy odpoczynek jest obowiązkowym punktem programu, zwłaszcza, że ty już chyba odhaczyłaś wszystko i to na 2 tygodnie do przodu. Zazdro. Ale specjalnie dla wszystkich zapracowanych i tych, którzy już odpoczywają, za moment numer idealny. Daria Zawiałow i Artur Rojek. Dziwna. No każdy jest trochę dziwny, co? SK2.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
10: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
11: I po reklamie.

0: I właśnie w takich rytmach zbliżamy się w SC2 do godziny 14. Ewelina Lisowska, prosta sprawa. A po 14, no prosta sprawa, że u nas dalej polecą najlepsze polskie hity. I na start Snake, wszystko na S. Smolasty z Dodą, Sarsa i Stachurski. No ale bardzo dobrze i różnorodnie, także zostańcie z nami i słyszymy się za moment.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
6: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
13: Marta Łazerska, już dziś możecie wybrać się do Kina Centrum, w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Tam spotkanie z fotografami Anną Bedyńską, Mariuszem Poreckim i Krzysztofem Gołuchem. To od godziny 15 w Kinie Centrum. Wstęp jest wolny. Możecie też ruszyć na koncert z cyklu Brzmienia Literatury. Tu Łukasz Jędrys o godzinie 18 w Książnicy Kopernikańskiej bierze na tapet m.in. Gintrowskiego, Kaczmarskiego czy Grechutę.
14: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze w północnej i centralnej Polsce, ostrzega IMGW. Dzisiejsze alerty objęły 9 województw, obowiązują do wieczora.
15: Burzą tym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu, a także porywy wiatru osiągające do 85 km. Lokalnie niewykluczone są również opady gradu.
14: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. Są również alerty drugiego stopnia przed porywistym wiatrem. To na północy zachodniopomorskiego. Będą obowiązywać wieczorem i w nocy. Teraz Węgry i kolejny wypadek polskiego autokaru, który przewoził pielgrzymów. Jak podają węgierskie media, 6 osób zostało lekko ranne. Gdy autokar stał na poboczu, uderzyła w niego ciężarówka. Polskie siatkarki powalczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Po wygranej z Holandią biało-czerwone awansowały do półfinału, a w nim dziś pojedynek z Włoszkami. Obie reprezentacje jak do tej pory nie przegrały w tym turnieju spotkania. Początek meczu już o 18.
0: Pierwsza sobota września, więc nowy miesiąc, nowa ja. Powiedz mi, jakie ty masz plany na wrzesień? Coś zaplanowałeś?
14: Stary ja, raczej. Nic nowego.
0: No to może jakieś postanowienie teraz i sprawdzimy na koniec
14: jakieś
0: miesiąca.
14: Jakieś teraz postanowienie?
0: Dawaj, szybko. Będziesz więcej jadł warzyw. Dobra, i wyśpisz się w końcu. No dobrze, to szanowni państwo, sprawdzimy to. Antonina Van Dessel, witam serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. A teraz super duet. Smolasty i Doda. Jesteś Doda czy Smolasty?
14: Smolasty.
1: No i

0: Ach, jak pięknie się zrobiło i już też trochę jesiennie, bo to jest taka piosenka, że no tak trochę już czuć klimat, co? Rotary na jednej z dzikich plaż. Wydajecie znać, co robicie w pierwszą sobotę września na radiowym Messengerze i słuchaczka Monika nagrała nam głosówkę, więc posłuchajmy, co tam u Moniki słychać.
1: Halo, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam was wszystkich z serca Gór Świętokrzyskich, z samych słonecznych, pięknych dzisiaj Kielc. Co ja robię w tą pierwszą sobotę? Trzeba zacząć od tego, że wrzesień uwielbiam, to jest mój ukochany miesiąc, bo to jest takie zawieszenie przed czymś, co się już niby kończy, bo wakacje odeszły, lato się kończy, ale jeszcze nie przyszła jesień. To jest ten moment, gdzie zaczyna się nowy rok szkolny, ale zaczyna się też nowy rok astrologiczny i on będzie bardzo szczęśliwy dla nas wszystkich. To jest ten moment zawieszenia, gdzie moja dusza po prostu czuje, że życie jest piękne, że zwalnia i cieszy się samym swoim istectwem. Kocham wrzesień. To we wrześniu wiele lat temu poznałam mojego męża. To we wrześniu w 15. rocznicę naszej pierwszej randki, mając już dwoje dzieci, wzięliśmy ślub. I jutro mój mąż ma urodziny 6 września, 6/9. Co robię? Gotuję. Robię galaretę. Muszę iść do sklepu, bo okazało się, że nie mam groszku. Piekę ciasto oczywiście ze śliwkami i jeszcze robię pyszny krem pomidorowo-paprykowy dla mojej córki, która jest wegetarianką. Oczywiście z pomidorów, z własnej szklarni, ale to nie moja zasługa, to mojego kochanego męża Tomasza. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy kochają wrzesień. A na jesień obyśmy wszyscy czekali jak najdłużej.
0: Oj, obyśmy czekali jak najdłużej. Monika dla męża 100 lat od całego zespołu Radia SK2. No i z tym jedzeniem, ach, zrobiłam się głodna tego kremu, to też bym zjadła. Już teraz specjalnie dla wszystkich, którzy robią ciekawe rzeczy w tę sobotę. Pierwszą sobotę września. Carla Fernandez, więcej, no to posłuchaj.

0: Wehikuł czasu.
1: Są takie piosenki, które znają chyba wszyscy. I autobiografia Perfektu, no zdecydowanie jest na tej liście. Rok 1982, wielkie okulary, wielkie fryzury, no i jeszcze większe marzenia. I najlepsze jest to, że chociaż tytuł sugeruje historię jednego człowieka, to tak naprawdę ta piosenka opowiada o całym pokoleniu. I jeszcze jedna ciekawostka. Pomysł na tekst miał się pojawić przy pisaniu życiorysu, czyli takie zwykłe CV, a skończyło się jednym z największych polskich hitów. No to co? To wracamy teraz do 1982 roku w naszym wehikule czasu i już teraz Perfekt i autobiografia.

Sanach, ITP, ITD i ależ to był finał. Słuchajcie, Sanach wczoraj zakończyła swoją stadionową trasę koncertem na PGE Narodowym w Warszawie. No i chyba było trudno wymyślić lepsze zakończenie, tym bardziej, że 2 września miała urodziny. Więc do tego wszystkiego publiczność zrobiła jej przepiękne 100 lat. A potem już działo się naprawdę sporo. Na scenie pojawili się m.in. Kaja, Kwiat Jabłoni w duecie swoim, Sobel, Maciej Musiał. No i ten ostatni dostał nawet swoje 5 minut w roli człowieka od ogarniania sceny. Maciej Musiał dostał szczotkę

0: kwiatuszkowym wianuszku pięknie sprzątał scenę. Była muzyka, emocje, latanie nad publicznością, sceny jak z Titanica, z mężem w Stanach, no i na dokładkę przyszła jeszcze porządna ulewa. Ale wiecie co, tak sobie patrzę na te filmiki w internecie i myślę, że ten deszcz chyba dodał tylko temu finałowi charakteru. Stanach to było piękne.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
6: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play.
12: Jak sobota to?
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
16: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Lady Punk, tacy sami na kilka chwil przed godziną 15 i po 15 na start Monika Brodka, elektryczne gitary, Kamil Bednarek i Mateo, więc zapowiada się bardzo dobrze, a to tylko na początek. Koniecznie zostańcie z nami i pamiętajcie, że SK2 to jedyna stacja w Polsce, która gra 100% polskich hitów. A tacy jesteśmy.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
7: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
8: Zamiast nosić się z zamiarem kupna garnituru, zacznij go nosić. Sklep z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79 zaprasza. Zachwyć się ogromnym wyborem garniturów męskich, młodzieżowych i chłopięcych. Znajdziesz tu także koszule, spodnie, marynarki, buty i dodatki w bardzo atrakcyjnych cenach. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i znajdź idealny garnitur dla każdego pokolenia. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
16: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
17: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
20: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
21: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
20: Mhm. Dokładkę rabatu.
19: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
22: I po reklamie.
0: Godzina 15 na zegarach, a wy dajecie znać, co robicie w pierwszą sobotę września. I Ania napisała, że no niestety choruje, ale jako mama trójki dzieci nie ma L4, więc z dreszczami i potami naprzemiennie tworzę obiad. Smaku nie czuję, ale całe szczęście dzieci zjedzą wszystko, co dostaną. Pozdrawiam was serdecznie. Ania, my też cię pozdrawiamy. No i takie właśnie jesteśmy my kobiety. Silne jak nie wiadomo kto. Tego wszystkiego życzę wszystkim kobietom, żeby były tak silne. No i co? Zaczynamy.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Piosenka idealna pod sobotnie porządki. Dawid Podsiadło na błysk. Wy nagrywacie i piszecie, co robicie w pierwszą sobotę września. No i Dominika z Edytą nagrały nam głosówkę. Posłuchajmy, co robią dziewczyny, a powiem wam, że zrobi się mocno zagranicznie.
1: Dzień dobry, pozdrawiamy was z pracy sezonowej w Niemczech, gdzie rwiemy śliwki w sadzie porzeczkowym w pierwszy weekend września, a nasi znajomi Krzysiek, Kamil i Kuba właśnie wrócili do Polski po dużej wypłacie w walucie euro i relaksują się w jacuzzi.
0: No i widzicie, Radio SK dociera nawet do Niemiec. I dziewczyny, wiecie co, wy się nie przejmujcie tym, że chłopaki moczą dupeczki w jacuzzi, bo oni już będą mieli to za sobą, a wy wrócicie z kasą i dopiero będzie. Zaszalejecie. I pod te wszystkie szaleństwa już teraz w SC2 Ewa Farna i numer Nie Przegap. No to posłuchajmy.

Grzegorz Chyżyj-Tap, Wstaje, bardzo fajny numer, taki w sam raz na sobotnie popołudnie. No a wy słuchajcie, za moment słuchajcie naprawdę uważnie, bo poleci numer Liwki, Poza Tobą Nic. I to jest numer, który jest w notowaniu do gorącej polskiej dwudziestki, a głosowanie w każdy piątek, notowanie, u Łukasza Zduńczyka po godzinie 18. No i wiecie, nowy tydzień, nowe rozdanie, więc wasze głosy naprawdę mają ogromne znaczenie i możecie pomóc Liwce, no bo kto wie, może w przyszły piątek to Liwka będzie na podium, także słuchajcie, numer jest świetny, ale jeszcze możecie sami zdecydować i ocenić już za moment u nas. No i co, no wchodzicie na sk2.pl, gorąca polska dwudziestka i głosujecie.

0: Agnieszka Chylińska, ONA i numer drzwi. No i mamy weekend, pierwszy wrześniowy. Pogoda, no taka całkiem okej, nie ma co narzekać. No i słuchajcie, jestem ciekawa, kto w ten weekend planuje wypad do lasu, no bo wygląda na to, że właśnie zaczyna się ten najlepszy moment w roku, na który grzybiarze czekają cały rok. No bo wrzesień zapowiada się naprawdę grzybowo. W lasach pojawiają się prawdziwki, podgrzybki, kurki, maślaki, osaki, wszystko jest, kanie. No, czyli jest po co chodzić, nie tylko kąpiel w lesie, taka dla duszy i zmysłów, ale można przy okazji coś dobrego znaleźć i mieć pyszny obiad lub kolację. Więc jeżeli macie w domu kogoś, kto od rana ostrzy noże i szykuje koszyk, no to już wiecie, gdzie go możecie znaleźć. I błagam was, zbieramy wyłącznie tylko te grzyby, które znamy. Ale enjoy i smacznego. Jestem z wami, też jestem grzybiarzem.
1: SK2. Reklama. Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: O nie! Gdzie moja kasa?
2: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7

0: 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
1: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

0: Takiego superpana na kilka chwil przed godziną 16 zagraliśmy wam w Radiu SK2. Krzysiek Zalewski i jego kurier. Po 16 na start. Będzie mocno, tak już troszkę bym powiedziała pod wieczór sobotni, żeby się wprowadzić w dobry nastrój. Dede Negra, później Męskie Granie i Sylwia Grzeszczak. Koniecznie zostańcie z nami i słyszymy się za momencik.
1: Reklama.
2: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
3: O Boże, co byście tu zrobili?
4: Czy możemy zwolnić go?
5: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
4: Michel, ty jesteś już mój asystent.
2: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
9: Play. Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
12: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
13: Wyjazd na maksa.
12: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
24: Marta Łazarska, kilka propozycji na sobotni wieczór w Toruniu. Na przykład o godzinie 18 finał 30. Międzynarodowego Festiwalu Nowa Muzyka i Architektura. To oczywiście na toruńskich Jordankach. No i w repertuarze m.in. Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej Mahler i Kilar. To moja pierwsza propozycja, druga to już kinowa. O godzinie 19 w kinie 1410. Wesoła Wdówka.
0: I mamy to godzina 16 na zegarach, sobota 5 września, Antonina Wandesel, Radio SK2 i 100% najlepszych polskich hitów. Weekend mocno zaawansowany, więc mam nadzieję, że wszyscy odpoczywają. A żeby wam się lepiej odpoczywało i chillowało, no to my dodamy do tego polskie hity. No i co? Weekend idealny!

To była wódka suflera i takie tango, a teraz sportowe emocje. I jak wiecie, ja na sporcie szczególnie się nie znam, ale jak dzieją się rzeczy ważne, no to nawet ja staram się tutaj, jak umiem, powiedzieć wam, co się dzieje. No i słuchajcie, panie, panowie, dzisiaj biało-czerwone emocje i to na pełnej, dlatego że właśnie dzisiaj Polska zaczyna swoją przygodę z mundialem i to nie byle jakim. Startują Mistrzostwa Świata Kobiet do lat 20, a nasze reprezentantki po raz pierwszy w historii zagrają w takim turnieju. I co więcej, to właśnie Polska jest gospodarzem. Mecze będą rozgrywane m.in. w Katowicach, Bielsku Białej, Łodzi i Sosnowcu, no a wielki finał odbędzie się w Łodzi. I mecz dzisiejszy wystartował o godzinie 15, a rywalkami naszych dziewczyn jest Argentyna. I na ten moment sprawdziłam, jest 2-0 dla naszych. Więc trzymamy mocno kciuki i dziewczyny do boju. Polska, biało-czerwoni górą. SK2. A muzycznie już teraz u nas Baranowski, który lubi być z nią.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem w naszym radiowym wehikule czasu cofamy się do 1991 roku i to właśnie wtedy Jam wydał jeden ze swoich najbardziej rozpoznawalnych przebojów, czyli Sen o Wiktorii. Piosenka szybko stała się jednym z najważniejszych utworów w historii zespołu, a jej charakterystyczny, pełen emocji klimat sprawił, że no do dzisiaj znają kilka pokoleń słuchaczy i do dzisiaj grana jest we wszystkich w sumie rozgłośniach radiowych. I ciekawostka, Sen o Wiktorii powstał jeszcze wcześniej, bo pierwszy raz pojawił się na koncertach Jamu już pod koniec lat 80. Ale numer musiał troszeczkę poczekać i dopiero w 91 pojawił się na płycie. Napisał tekst do tego utworu Paweł Berger, a tekst stworzył też Ryszard Riedel, który ma charakterystyczny głos oczywiście. A co jeszcze działo się w 91 roku? No w Polsce odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory parlamentarne po zmianie ustroju, a na świecie rozpadł się Związek Radziecki. Był to czas wielu, wielu przemian. A my teraz wracamy do muzyki, do tamtych czasów. Już teraz Jam i Sen o Wiktorii. Posłuchajmy.

0: Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata, ale o tym jeszcze nie myślimy, chociaż pogoda za oknem, no troszkę jesienna. Słuchajcie, przeczytałam, że 100 lat, tysiące drużyn i emocji, których nie da się przewidzieć, bo Puchar Polski właśnie świętuje swoje stulecie. I wszystko zaczęło się w 1926 roku, kiedy w finale Wisła Kraków pokonała Spartę Lwów i to 2-1. I właśnie to w tych rozgrywkach jest najlepsze. Tutaj malutki klub z lokalnego boiska może trafić na ligowego giganta, no i napsuć mu sporo krwi. I czasem wystarczy jeden mecz, żeby piłkarski Kopciuszek stał się bohaterem całej Polski. Przez 100 lat zmieniały się stadiony, drużyny i piłkarskie gwiazdy, ale jedno zostało bez zmian. W Pucharze Polski naprawdę wszystko może się zdarzyć. No i to naprawdę jest super. 100 lat, 100 lat i oby kolejnych 100 lat.
1: SK2. Reklama.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: sobotnie popołudnie, na zegarach powoli wybija godzina 17. To był Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Po godzinie 17 między innymi Urszula, Margaret, Stachurski. Bardzo dużo dobrych hitów. Pamiętajcie, 100% polskiej muzyki to tylko w Radiu SK2, także koniecznie bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
3: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Nowe Centrum Medyczne Świat Zdrowia w Toruniu już otwarte. Ulica Forteczna 10. W placówce usługi medyczne dla dorosłych i dzieci, w tym lekarz rodzinny w ramach NFZ, lekarze specjaliści, stomatologia i rehabilitacja, punkt pobrań, punkt szczepień, programy w zakresie profilaktyki, opieka koordynowana. Świat Zdrowia. Twój opiekun medyczny. Toruń, ulica Forteczna 10. Szczegóły na www.światzdrowia.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
0: I mamy to punktualnie na zegarach, godzina 17 w sobotę 5 września. Mamy tutaj dla Was porcję najlepszych polskich hitów i zaczynamy kolejną godzinę naszego sobotniego spotkania. Antonina Wandesel, dzień dobry, zapraszam, no i jedziemy z tą muzyką.
23: Najlepsze, najlepsze, najlepsze polskie hity.
24: Polskie hity.
23: SK2. SK2.
0: SK2. No i na początek absolutny klasyk, Stachurski i jego Jedwab. No to posłuchajmy.

To była Zalia i numer Tylko kochaj mnie. No ale słuchajcie, jak tu Zali nie kochać, jak ona wydaje takie numery. No przepiękne to było, przepiękne. A ja teraz powiem coś do uczniów, no bo nowy rok szkolny rozpoczął się, no nie da się ukryć. No i już niektórzy narzekają, że pobudki, że zaraz kartkówki, no i dzwonek o 8 rano. No to posłuchajcie teraz tego, jak wygląda szkoła w Ketchikan na Alasce. Tam ósmoklasiści zamiast tylko siedzieć w ławkach, lądują na bezludnej wyspie na 2 doby. I muszą tam zbudować samodzielnie schronienie, zadbać o ogień, jedzenie i wodę, no i do tego wszystkiego jeszcze współpracować w grupie. Dobre, co? Czyli kiedy my mówimy, że nie chce nam się iść jutro do szkoły, oni mogą powiedzieć, że no spokojnie, najpierw muszę rozpalić ognisko i ogarnąć nocek. Więc tak myślę sobie, że chyba jednak ta nasza pierwsza lekcja z matmy i kartkówki, ten dzwonek o 8 rano, to wcale tak źle nie wygląda, nie? Zawsze lepiej patrzeć z tej drugiej strony.

To był Cortez i numer Hey Wy i powiem wam, że dawno tego nie słyszałam i zapomniałam, jaki to jest dobry numer. Świetny, przepiękny. A teraz będzie o pogodzie, dlatego że ta chyba nie dostała informacji, że mamy już wrzesień i czas troszeczkę jeszcze odpuścić. I MGIW wydało ostrzeżenia dla połowy Polski i na północy mogą pojawiać się burze, a wiatr momentami rozpędzi się nawet do 85 km na godzinę, więc uważajcie na siebie, a nad morzem może być jeszcze mocniej. Czyli jeśli właśnie planowaliście na dzisiejszy wieczór romantyczny spacer z kawką, no to parasol może być waszym najbliższym przyjacielem i lepiej jakieś, nie wiem, kamienie włożyć do butów, żebyście nie odlecieli. Uważajcie na siebie, no a my w SC2 wracamy do muzyki, no bo przynajmniej tutaj żadna burza nam nie przerwie. SK2. Już teraz nowość od Margaret i jej Prima Ballerina. Posłuchajmy.

0: To były trochę mocniejsze klimaty w sobotnie popołudnie. ONA, kiedy powiem sobie dość. Teraz będzie o imprezie, bo jeżeli myślicie, że impreza dziecięca to jest tort, balony i kilka krzeseł, no to grubo się mylicie. Klaudia Halejcio właśnie podniosła poprzeczkę, no i to powiem tak, no wysoko. Na garden party dla córki był cyrkowy namiot, animatorzy, fotobudka, wata cukrowa, lody, tort na cztery piętra, a nawet dorożka z drinkami dla dorosłych. Media wyliczyły, że całość mogła kosztować około, wiecie, tylko 100 tysięcy złotych. Czyli dziecko mówi, mamo, chciałabym malutkie przyjęcie, a mama odpowiada, dobrze, wynajmiemy namiot cyrkowy. No i chyba właśnie tak wygląda garden party na bogato. Nie wiem, ale chyba tak.
1: SK2. Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
6: O Boże, co byście tu zrobili?
7: Czy możemy zwolnić go?
8: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
7: Michel, ty jesteś już mój asystent.
5: Masterchef. Już jutro o 19.45 w TVN.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
12: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
12: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
12: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
16: Światło Wood & Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: I po reklamie.
8: Najlepsze polskie hity.
9: Polskie hity.
8: SK2.

0: Luna i numer Amorze, a na zegarach powoli godzina 18. Po 18 dalej rozbrzmiewać będą najlepsze polskie hity, w tym Maciej Skiba, Roxy i Fawz, Grzegorz Markowski, Zdzisława Sośnicka, więc jak słyszycie, bardzo, bardzo różnorodnie. Koniecznie bądźcie z nami, no bo jesteśmy bardzo dobrym wyborem na sobotni wieczór. Antonina Van Dessel, wysyłam Wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, pa!
1: Reklama.
2: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frostę kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: Tutaj, szybko! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku i w TTV. Uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
24: Wyjazd na maksa.
23: Nowy sezon Down the Road. Już jutro o 22 w TTV.
25: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5 litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza SK2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tutaj szybko! Mamy go!
2: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
3: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

Escava. Escava. W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.